0: samo południe na ubitej ziemi.
1: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
0: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
1: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
2: Autopromocja.
0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: Christina Aguilera i Ricky Martin śpiewają Nobody Wants to be Lonely, nikt nie chce być lonely, samotny, tak jak my, dlatego nas jest troje, ich troje, Iwona Barajska,
1: dzień dobry.
0: Piotr Jaworski,
2: dzień dobry,
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, spoglądamy na zegary, a na zegarach już szósta, za chwilę was zaprosimy na wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl
4: 8 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, no i punktualnie szósta na zegarach. Iwona Barańska teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Otwieranie bram Krakowa znów atrakcją dla mieszkańców i turystów. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach. I dlatego jego zdaniem kobiety poniosły śmierć. Mecenasa zatrzymano na Lubelszczyźnie.
5: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz półtora roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
6: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to obecnie 3,75%. Na stacjach paliw dziś zatankujemy nieco taniej. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł 41 groszy, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł 17 groszy. To dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od jutra przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
7: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków. Od wiosny do końca października.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Dojechaliśmy do kolejnego piątku, 8 dzień maja. Paweł Chudzio, kłaniam się. W kalendarzu to dzisiaj dzień bibliotekarza i bibliotek, no więc właśnie dla wszystkich bibliotekarzy, bibliotekarek najlepszego. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to na razie najlepsze wieści, czyli jest spokojnie i płynnie jedziemy bez utrudnień.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Pogoda w Krakowie.
0: Sprawdzamy, jaką aurę przyniesie nam piątek. No a od wczoraj pogoda nam się mocno zmienia. No i dziś też taki troszkę miszmasz pogodowy, przekładanka na krakowskim niebie, bo i chmury, i trochę słońca, no ale też i trochę deszczu. Taki będzie piątek w Krakowie. Na termometrach poniżej 20, maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 18 stopni Celsjusza. Powietrze w normie, ciśnienie w dół.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
4: Dzień dobry, mamy dzisiaj dzień zwycięstwa, także nad pracowitym tygodniem, a po szóstej okaże się, że poszły konie po betonie.
0: Po szóstej też zaczniemy świętować setne urodziny Sir Davida Attenborough, czyli będziemy się cieszyć niczym norki. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, Jerry Halliwell, 4 po 6.

0: z pierwszego tłoczenia. Nie wiem dlaczego, jednemu z porannych prowadzących kojarzy się właśnie słowo Virgin z tym. Like a Virgin, Madonna w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, ósmy dzień maja mamy i zaglądamy o 6.10 do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj dzień bibliotekarza oraz dzień osła.
0: O,
1: natomiast ciekawe. 24 lata temu założono Polską Ligę Western i Rodeo.
0: A czy państwo, słuchacze kochani, w piątek czują się... jak na dzikim zachodzie, dajcie znać, jak się macie. Dzwońcie do nas pod 22 4 4 i 3 0, a my patata i gramy Michaela Jacksona. Remember the time, jest 11 minut po 6. 22 4 4 i 3 0. Czekamy na was.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry, Joan Jett i przebój pod tytułem I Love Rock and Roll to prawie jak ulubiony zestaw waszych porannych prowadzących, tylko że my dodalibyśmy jeszcze Sex and Drugs, czyli leki na nadciśnienie. No cóż.
1: No i o słowa na wątroba, no nie oszukujmy się. Jest piątek, jest 18 minut po godzinie 6. A na pytanie, gdzie on z tą gitarą? Odpowiadamy do radia Złote Przeboje. Tila, Fikinki, znowu będą gitary i znowu będzie rock and rollowo już za kilka minut.

0: był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nikt inny jak Jan nie da Ci świeżego mięsa z nocnego rozbioru od lokalnych hodowców. Tradycyjnych wędlin wędzonych we własnej wędzarni. Zdrowych warzyw i owoców z lokalnych sadów i pól. Pierogów własnej produkcji oraz innych sprawdzonych polskich towarów od regionalnych dostawców. Jeśli szukasz produktów, których droga wiedzie prosto z pola na Twój stół, to da Ci je Jan. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na www.market-jan.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj

0: pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.

0: środek lat 80. People are People, Depeche Mode zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pośród pięciu apeli porannych od poniedziałku do piątku, ten dzisiejszy, trzeba przyznać, jest jakiś taki najgłośniejszy, najradośniejszy, najbardziej energetyczny. Po prostu to chyba weekend nadciąga i to sprawia. 22, 4, 4 i 3, 0. Kto już nie śpi, tak jak my? Halo.
1: Agnieszka z Łodzi. Bardzo chętnie was słucham. Pozdrawiam. Dobrze, że jesteście. Hej.
2: W piątek to ludzkość w ogóle jakoś cieplej jest do świata nastawiona.
0: No, mówimy właśnie.
2: No i my ściskamy mocno i dobrze też, że jesteście z nami.
0: Bardzo dobrze.
3: Tak. Razem damy radę, kochani, nawet wyjść wcześniej z roboty damy radę. A nie, do roboty. Przepraszam bardzo. 22, 4, 4, 3, 0. Dobra, to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Dzwońcie z dobrą energią, dzwońcie, a my w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zagramy jakże słoneczny, cudowny numer. Bonnie M, Sunny, a na zegarach 2 minuty po 6:30.

0: pierwszego dnia astronomicznego lata pozostało 49 dni, co oznacza około 1 miesiąc i 18 dni. To jest 694 godziny. Nie, żebyśmy jakoś tam szczególnie skrupulatnie odliczali. Po prostu lato formacji nieżywych schabów za nami w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: 687, 680. No nie, w ogóle nie odliczamy absolutnie. Kochani, jak tam wygląda droga do pracy? Ostatnia w tym tygodniu, to sprawdzimy już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje, czy są jakieś korki. No a później The Communards, Don't Leave Me This Way. Panowie będą śpiewać tak samo cienko jak my w piątek, ale z dużym poziomem radości. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt, 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus, łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Na razie w piątkowy poranek nie ma jeszcze dużego tłoku na drogach. Możemy płynnie i bez jakichś większych problemów przejechać, choć przybywa samochodów, zwłaszcza na 29 listopada, a także na Zakopiance. A pogodowo, no kiepski poranek, pochmurno i deszczowo i tak będzie też w ciągu dnia, po południu przejaśnienia.
16: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj, uwaga, dzisiaj słynny podróżnik David Attenborough kończy 100 lat. Chociaż jak mówiła pani od angielskiego, David Attenbury. David Attenborough 100 lat kończy, a my z tej okazji chcemy ułożyć razem z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough, czyli taką długowieczność na podstawie obserwacji świata zwierząt.
2: To może na przykład być jak kura, wcześniej chodzić spać.
3: Dobre, no, dobre. Dobre. Być jak leniwiec. Unikać stresu.
2: To bardzo dobre.
1: Polecamy, tak? Mm. Albo być jak lew, bez rozgrzewki polować na promocję w dyskoncie.
2: Nie, to super.
1: Zadzwońcie i podajcie jeden nawyk, który może zapewnić setkę według was.
3: Za najciekawsze wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w promocji oczywiście. Czekamy na przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Poranek małpa złoteprzeboje.pl. Piszcie, ewentualnie wykręćcie. 2 2 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: zamki machają nam czerwonymi koralami i budzą nas piątkowy poranek za 4 minuty, godzina 7. Nie wiem, czy państwo słuchacze kochani wiedzą, nasz piłkarz młody Oskar Pietuszewski, reprezentant Polski, w sobotę zdobył ze swoim klubem Mistrzostwo Portugalii, a od poniedziałku pisze matury.
1: I od kilku dni nie tylko za niego, ale za wszystkich maturzystów trzymamy mocno kciuki.
0: O, tak.
1: No i powoli możemy zacząć trzymać kciuki także za ósmoklasistów, bo ich egzaminy startują w najbliższy poniedziałek. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 7:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: 8 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest piątek, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Spłonął bezcenny obszar. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Trwają matury. W poniedziałek startują testy ósmoklasistów. Trwa dogaszanie pożaru na Lubelszczyźnie. Walka o Puszczę Solską trwa już czwarty dzień. Uczestniczą w niej ratownicy z całej Polski. Ulgę i ratownikom, i mieszkańcom przyniosły przelotne opady deszczu. Już teraz wiadomo, że zniszczenia są ogromne. Odbudowa zajmie setki lat. Jak mówi minister klimatu Paulina Henik-Kloska, to był bezcenny przyrodniczo obszar.
10: Mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
9: O dokładną oceną i szacowaniem strat już wkrótce zajmą się leśnicy. Donald Tusk zaprosił papieża do Polski. Leon XIV przyjął zaproszenie z radością podczas spotkania z premierem w Watykanie. Data jest do ustalenia i nie będzie to jutro, powiedział po spotkaniu Donald Tusk.
11: Rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
9: Papież i premier wspólnie złożyli kwiaty na grobie Jana Pawła II, a szef rządu przekazał w prezencie Leonowi XIV 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Dziś rano na maturze będzie pisemny egzamin z biologii, a po południu pisemny egzamin z filozofii. Egzaminy z obu przedmiotów nie są obowiązkowe. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. W poniedziałek w całej Polsce rozpoczną się testy. Podobnie jak w przypadku matur podstawowych, egzamin podzielony jest na 3 części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
12: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
9: We wszystkie 3 dni egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9. Czas ich trwania zależy od przedmiotu. Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, z matematyki 125, a z języka obcego 110 minut.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcie europejskiej puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, a Aston Villa z Matin Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasburg 1-0. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim czwartym meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. To oznacza, że jeśli wygramy dziś z Litwą, możemy zapewnić sobie powrót do elity.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Złote przeboje w drodze.
15: Ruch na drogach gęstnieje. Przede wszystkim już zwolnicie na Zakopiance od Mogilan w stronę Krakowa i również na 29 listopada. A jeszcze dziś spodziewajcie się utrudnień na ulicy Pilotów. Drogowcy kładą asfalt. No i mamy zamknięty wyjazd z ulicy Bajana, a objazd wyznaczono ulicą Żwirki i Figury.
13: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda w Krakowie.
15: No niestety bardzo popsuła nam się pogoda i piątkowy poranek pochmurny i deszczowy. I takie będą najbliższe godziny. Według zapowiedzi speców od pogody po południu troszkę więcej może być przejaśnień, ale generalnie dzisiaj warto mieć przy sobie parasole, bo co jakiś czas popada deszcz. A co do temperatury, to już mamy ponad 10 stopni, 11-12 teraz na termometrach, a maksymalnie dzisiaj do 17.
13: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
8: Dzień dobry, po siódmej opowiemy wam o najnowszych trendach w życiu łóżkowym Polaków. Będzie picantino z jalapeno na cienkim cieście.
16: Po siódmej odpalimy też gogle mogle i pobawimy się używając popularnej wyszukiwarki internetowej. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek witamy, 5 minut po siódmej. No i gramy wam OMD, Enola Gay.

0: dzień, ten dźwięki. Skoro pojawili się w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Niemcy z grupy Kraftwerk, to powiem tak, a teraz uwaga, uwaga, jeden z naszych i pewnie z waszych ulubionych tematów, czyli coś między fünf a sieben, czyli ten teges seks.
1: Seksuolożka opowiedziała ostatnio o najnowszych trendach w życiu łóżkowym Polaków. No i występują tutaj, uwaga, skupcie się.
0: No.
1: Price Seeker, Predator, Brad Tamer, Switch czy Rogue Bunny.
2: Ojej, wow. Ojej, no teraz, teraz bez znajomości angielskiego to nawet do łóżka nie wchodź, bo się zgubisz. Shiny Happy People, teraz po angielsku będą śpiewać oni, grupa R.E.M. Budzimy się razem z wami w piątek. Weekendem już nam pachnie, radio Złote Przeboje na dzień dobry, a na zegarach prawie 13 po 7.

0: Tak to się ładnie mówi, graj trombi, zespół kombi w radiu Złote Przeboje. A dla fanów kombi będziemy mieli, uwaga, uwaga, wyjątkowe prezenty już od najbliższego poniedziałku w porannym programie radia Złote Przeboje, więc zapraszamy do słuchania i to już dzisiaj, 20 minut po siódmej.
1: Koniecznie, koniecznie. Za chwilę zaśpiewa nam Shania Twain, a potem pobawimy się z wami w Google Mogle, czyli wpiszemy jakieś pytanie, na razie nie wiadomo jakie, do Google'a i sprawdzimy, czy wszystkim wyskakują te same podpowiedzi. Bądźcie blisko radia Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Nikt inny jak Jan nie da Ci świeżego mięsa z nocnego rozbioru od lokalnych hodowców. Tradycyjnych wędlin wędzonych we własnej wędzarni. Zdrowych warzyw i owoców z lokalnych sadów i pól. Pierogów własnej produkcji oraz innych sprawdzonych polskich towarów od regionalnych dostawców. Jeśli szukasz produktów, których droga wiedzie prosto z pola na Twój stół, to dać je Jan. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na www.market-jan.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Mamy tutaj w studiu szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. Na przykład pytanie dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić gdy. I teraz zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon, swoje internety i przygotowuje swoje Gogle Mogle.
2: Już, no to proszę bardzo, wylosowało nam się pytanie. Uwaga, gdzie są najwyższe? A zatem po kolei każdy z nas, Państwo słuchacze też, wpisujecie w tego gogla swojego, gdzie są najwyższe. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja pierwsza. Gdzie są najwyższe zarobki?
1: Za Odrą? Teraz ja, uwaga. Gdzie są najwyższe podatki?
2: Oj. A mi tak po prostu wyskoczyło. Gdzie są najwyższe góry?
1: Gdzie są najwyższe, jeszcze jedno, gdzie są najwyższe palmy wielkanocne?
3: No to ja na koniec, słuchajcie. No. Bo, gdzie są najwyższe kobiety?
1: No, ciekawe.
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: To przyjemnie się sączy z głośnika. Roxette, The Beagle, piosenka o wielkiej miłości, to była w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my przypominamy, że wielka gwiazda dołączyła do teamu prowadzących w Radiu Złote Przeboje, Beata Kozidrak, i się okazało, że w naszym fachu też jest doskonała.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: No i najbliższe spotkanie z Beatą o 12.30 i teraz uwaga, dzisiaj właśnie wtedy poznacie najfajniejszego Józka w rodzinie Beaty Kozidrak i będzie to zupełnie inny Józek niż ten z piosenki Bajmu. Posłuchajcie koniecznie.
3: Reklama. Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Nieciekawy pogodowy poranek, pochmurno i deszczowo, i najbliższe godziny takie właśnie będą. Maksymalnie dziś w Krakowie do 17 stopni Celsjusza. No ale przede wszystkim zerknijmy na drogi, a tutaj już niestety coraz więcej aut na 29 listopada, na Ptaszyckiego, Nowochódzkiej, a także na Zakopiance od Mogilan w stronę Krakowa i również na Kamieńskiego.
20: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj słynny przyrodnik David Attenborough kończy 100 lat. Cudowne, równe 100 lat. My układamy z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Na przykład być jak sójka, czyli wybierać się często za ciepłe morze. Może? Tak. Może być. Albo być jak lis, przechytrzyć pesel.
2: To dobre.
1: Macie jeszcze jakieś pomysły, kochani? 22, 4, 4 i 3, 0.
3: Oczywiście, chodzenie spać wcześnie, tak jak kura, jest ważne. Życie jak leniwiec, bez stresu, też jak najbardziej. Żeby przeżyć 100 lat, jak David Attenborough, trzeba być jak kuna. Niczym się kuna nie przejmować.
2: Być jak kuna, zapisujemy. Zadzwońcie i podajcie swój jeden nawyk, który może zapewnić setkę. Za najciekawszy wyślemy wam złotą kawę porannego programu. Czekamy na przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough, przyrodnika. Poradek małpa złoteprzeboje.pl i telefon 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: tym przeboju sporo o nadaje się na stadion, ten przepych. Please don't go, no mercy, w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4:08. A propos, dzisiaj o poranku poznaliśmy oficjalną piosenkę tegorocznego mundialu.
1: I śpiewa ją, no tutaj poproszę jakieś fanfary. Shakira!
0: Znowu?
1: No, znowu, to już jej trzeci mundial z piosenką. Posłuchajcie, jak brzmi fragment tej najnowszej w wiadomościach o 8:00. Polecam.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
10: Reklama.
0: Mamy dzisiaj 8 maja i to jest piątek, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Miliony euro na obronność. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego chcieli tanich obiadów, dostali lokal premium. Jest oficjalna piosenka mundialu. Śpiewa ją Shakira. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii. Uroczystość podpisania umowy o godzinie 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i zbagatelizował ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
20: Dzisiaj z nami pogrywali, roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie, ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie, zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą znad Iranu.
1: Piątek to 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni.
11: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko drożyźnie w nowo otwartej stołówce. W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej zamiast stołówki powstał lokal, o którym właściciele mówią, że jest lokalem premium. I takie też oferują ceny.
21: Dania kosztują po 50 zł. Na to mnie nie stać.
22: Władze uniwersytetu doskonale są świadome tego, że ta restauracja będzie przede wszystkim uczęszczana przez turystów, a nie przez studentów. Jest to absolutnie pomysł nietrafiony.
1: Przystępnej cenowo stołówki studenci domagali się od lat. Ta taka nie jest i w takiej formie, jak mówią, jej nie zaakceptują. Shakira ponownie wykona piosenkę Mundialu. Artystka ogłosiła, że jej nowy utwór Die Die będzie oficjalną piosenką piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Shakira nie pierwszy raz śpiewa oficjalną piosenkę Mundialu. Wcześniej wykonywała mundialowe przeboje Waka Waka i La La La.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Złote przeboje w drodze.
25: O poranku w Krakowie zaczęło być już tłoczno na głównych trasach. Zwolnicie na Nowochódzkiej w rejonie Saskiej i Kuklińskiego, a także na Wielickiej przy Limanowskiego. No i oczywiście noga z gazu także na rondzie Grunwaldzkim, tutaj głównie od Konopnickiej i także od Monte Cassino. Przybywa samochodów na Alejach Trzech Wieszczów i na Piastowskiej.
23: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
24: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
26: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
11: Pogoda w Krakowie.
25: Jak teraz dopiero szykujecie się do wyjścia, no to koniecznie weźcie ze sobą parasole, bo według zapowiedzi dziś co jakiś czas może popadać deszcz, zwłaszcza do południa. Za to po południu troszkę więcej przejaśnień, bo na razie to chmury gęsto przykryły krakowskie niebo i to raczej się nie zmieni w najbliższych godzinach. Co do temperatury, no to maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 17 stopni Celsjusza. W weekend powinno być troszkę ładniej, zwłaszcza w niedzielę.
11: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
26: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się, co i komu może zrobić stres od basu. To nie jest żart, to bardzo poważne informacje z dolnych rejestrów.
27: Po ósmej poznacie też polską absolutną awangardę recyklingu, czyli jak się zarabia na pustych butelkach. To jest piątkowe Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Na zegarach 4 po ósmej, a gramy Eruption, żeby się dobrze planowało weekend.

0: Cardigany to były The Cardigans, czyli nudne sweterki na chłodne wieczorki. A my budzimy gorące poranek w radiu, złote przeboje na dzień dobry i mamy super temat na piątek i planowanie weekendu. Jeśli uważasz się za króla imprezy, za organizatora najdzikszych melanży, to nic nie wiesz. Posłuchaj tego.
1: W Indiach pewien właściciel fermy drobiu oskarżył jednego z miejscowych DJ-ów o doprowadzenie do śmierci 140 kurczaków. Tak, z powodu stresu od basu. Czyli stresu zbyt wielu basu. Decybeli, których drób nie lubi.
2: Jakie nie lubi. Nasz mikrofon raz był, ostatnio był w Kurniku w piątkowy wieczór. Sami posłuchajcie. No i co? Jakie nie lubi. A teraz będzie tytuł, który pasuje nam perfekcyjnie do dnia tygodnia. Żyj kolorowo, nieważne, czy na melanżu, czy w Kurniku, śpiewa Ewa Bem w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Ajajaj, nie chcemy się czepiać, ale w latach 90. to się nagrywało piosenki mundialowe. Ricky Martin na mundial we Francji śpiewał La Copa de la Vida nieprzypadkowo, bo dzisiaj rano poznaliśmy piosenkę na tegoroczny mundial. Shakira będzie śpiewać, słuchajcie, po raz trzeci. Była już Waka Waka, było już La La La, teraz jest progres. Piosenka nosi tytuł Daj Daj.
1: Damy kawę porannego programu. Damy za 10 minut za przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Przypominamy, więc dzwońcie z przepisem pod 2244430.
2: Autopromocja. Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
3: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
2: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
3: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
4: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
3: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
2: Bądź z nami.
3: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
17: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Właśnie dzisiaj, 8 maja, słynny przyrodnik, podróżnik i pan z telewizji David Attenborough kończy 100 lat, a my przez cały poranek układaliśmy z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. No i czas na podsumowanie.
2: Częstymycie skraca życie, ale pływa jak ryba, a dużej jest do setki. Żeby przeżyć 100 lat jak David Attenborough, trzeba być jak kuna. Niczym się kuna nie przejmować.
3: Złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysłamy za ten ostatni telefon, bo nam się ten plan kuna podoba. A po weekendzie wrócimy o poranku z zestawem nowych tematów do dyskusji. No i nowymi prezentami.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Time of Alacja na stage, o której mówią mała dama z wielkim głosem. Mała, gdyż 1,58 m, co niektórzy mówią, że i owszem, 1,58 m, ale na 10-centymetrowej szpilce. Za to wokal zupełnie jak my w piątek. Piątek! Krzyczymy od samego rana radośnie za 21 minut 9.
1: Blame it on the boogie. Takie piątkowe, właśnie przedweekendowe boogie-woogie wam za chwilę zagramy. Big fan, a wcześniej ostatni raz w piątkowy poranek sprawdzimy przepustowość naszych dróg.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: 1 rabat od razu albo 1 voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Raczej noga na hamulcu niż na gazie o tej porze, bo ciasno mamy na 29 listopada przy dojeździe do Opolskiej, na Żmudzkiej, na Młyńskiej, Lublańskiej i Meissnera. Przymusowe hamowanie także na Piastowskiej oraz na Czarnowiejskiej i Fosza do Alej. Poranek pochmurny, w ciągu dnia maksymalnie do 17 stopni.
13: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Aż przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to The Alan Parson Project. 10 minut zostało do 9. Dzisiaj wyczekiwany długo piątek, a teraz w naszym porannym programie pojawi się awangarda recyklingu, czyli Kraków, dawna stolica Polaków.
1: Już drugi rekord z grodu Kraka mamy. Tym razem mieszkaniec zbierał puszki i butelki w klubie, w którym pracuje. Oddał do butelkomatu 5683 butelki. Tak. I otrzymał w zamian, słuchajcie, 2430 zł. No
2: szacun,
1: brawo,
2: szacun. I okazało się, że nieprawdą jest, co mówili, kiedy nad miastem wisiał smog. Kraków wcale nie jest taki nowoczesny i nie trzyma śmieci w chmurze. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz piątkowy kawałek Aleksji. Uuu, la la la.

0: Aleksja, ulalala w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, idealnie na piątkowy poranek. Ulalala, to w ogóle ten zwrot pasuje w wielu sytuacjach, na przykład jak widzimy niektóre ceny.
1: Tak, na bazarach, na targach i w warzywniakach jest coraz więcej polskich truskawek, no ale wciąż właśnie drogie. Dużo droższe niż o tej porze rok temu. Na szczegóły zapraszam już za kilka minut w wiadomościach o 9:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na 2 sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
12: Mamy godzinę 9:00, w kalendarzu jest 8 maja, piątek, a w radiu Złote Przeboje wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
13: Nawet kilkanaście dni może potrwać dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Polacy stawiają na bezpieczne wakacje w kraju. Sezon na krajowe truskawki nabiera tempa, ale w tym roku owoce drogie. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Pomógł deszcz. Spłonęło około 300 hektarów lasu.
14: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
15: Przy tak potężnym zdarzeniu to nie tylko sama straż działa, to jest potężna logistyka.
16: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzeniał.
13: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i likwidacji ewentualnych zarzewi ognia. Susza panuje w lasach niemal w każdym zakątku Polski, nie tylko na Lubelszczyźnie, dlatego leśnicy tuż przed weekendem przypominają.
17: Nie rozpalamy ognisk, nie rozpalamy grilla i nie używamy otwartego ognia w odległości 100 metrów od ściany lasu. Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
13: Mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych. Wysuszona ściółka leśna pali się w błyskawicznym tempie, a pożar lasu potrafi całkowicie zniszczyć faunę i florę na danym terenie.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Do łask, wracają wakacje w kraju, pisze Puls Biznesu. Liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Na rynku hurtowym w Broniszach przybywa polskich truskawek z tuneli i szklarni. Kilogram owoców kosztuje dziś od 30 do 35 zł, czyli aż o 75% więcej niż rok temu. Sprzedawcy podkreślają jednak, że chętnych nie brakuje, a owoce szybko znikają ze stoisk. Ciepła pogoda sprzyja też dojrzewaniu nowalijek, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej krajowych warzyw i owoców.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia. Drugi i trzeci to potknięcia rywali z Zabrza i Białegostoku. Jagiellonia jutro podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji.
10: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Pogoda.
13: Dziś na ogół pochmurno i deszczowo, na krańcach południowych możliwe burze, ale niewykluczone są miejscami rozpogodzenia. Na termometrach od 11 stopni w Gdańsku, 15 w Warszawie i we Wrocławiu, do 20 w Rzeszowie. W weekend też popada, zwłaszcza jutro. W niedzielę więcej słońca.
1: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
19: A za niecałe pół godziny, ostatnia w tym tygodniu, szansa na 1500-1900, czyli na zarobienie poważnej kasy w bardzo niepoważnym czasie i fajnej zabawie Radia Złote Przeboje.
20: Mamy piątek, kochani. I jak to mówią mądrzy ludzie, gdyby mój szef wiedział, jak nieproduktywny jestem w piątki, też nie chciałby mnie w pracy. Czego wam życzymy z całego serca? 4 minuty po godzinie 9, no to odliczamy do weekendu. Final countdown. Robimy to z grupą Europe. Bądźcie blisko.

0: Dimon to był kompozytor i wokalista o nazwisku, które sprawia polskim radiowym DJ-om wielki kłopot. Otóż pan nazywa się Gérard Press Kurwik. Za to piosenka, którą wam, przepraszam bardzo, zagraliśmy.
1: Tak.
0: No takie fakty. Którą wam zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. To był szczyt romantyzmu, gdyż pochodzi z francuskiej wersji musicalu Romeo i Julia.
1: I na wysokim romantycznym poziomie pozostaniemy, gdyż przed nami jeden z największych hitów muzyki disco, a w nim Donna Summer zaśpiewa I Feel Love, czyli że czuję miłość, czego i wam życzymy. I to jest hit rewolucyjny, gdyż jeden z pierwszych, w których syntezatory zastąpiły tradycyjne instrumenty. Sami zresztą posłuchajcie. I Feel Love w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 9.

0: szklanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 1500-100-900.
1: To już piąta szansa w tym tygodniu na zgarnięcie 1500 zł. Wczoraj skorzystała z niej słuchaczka Beata z Gdańska. Odpowiedziała doskonale na 5 pytań dotyczących swojej imienniczki i naszej gwiazdy prowadzącej Beaty Kozidrak. No i wygrała. A dzisiaj o tę kasę powalczy słuchaczka Ania z Tychów. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
3: Aniu, będziemy tutaj za chwilę kosić razem z tobą pieniądz. Znaczy ty będziesz kosić, my będziemy zadawać pytania. Płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź. Po piątej poprawnej odpowiedzi wygrasz 1500 zł. Wczoraj się udało. Beata z Trójmiasta dała ci przykład, jak zwyciężać. Także powtórz to proszę. Po pierwszym błędzie koniec gry i będziesz mieć 5 sekund na każdą odpowiedź. Czy wszystko jest jasne?
2: No tak, myślimy.
1: No to umawiamy się tak, że kosimy kasę, a pytania koszące nie będą. Dowód, pytanie numer jeden. Komu w piosence Bajmu Beata nie daruje tej nocy?
2: Józkowi.
1: No pewnie. Józtówka jest, proszę. No to pytanie numer dwa. Gdzie w piosence, którą Beata śpiewa z Bajmem, nie ma wody?
2: Na pustyni.
1: No jasne, no już 200. I teraz bardzo proszę, skup się. Beata Kozidrak urodziła się 4 maja. Jaki to jest znak zodiaku?
2: Baran.
1: Nie, to był byk. Znaczy byka strzeliłaś.
3: Tak blisko.
1: Byka strzeliłaś, to był byk, zodiakalny byk, jakże tak.
3: Ale mamy 200 i mamy kubek termiczny Radia Złote Przeboje. Na pamiątkę odchodzisz przecież nie z pustą ręką, nie z pustą kieszenią.
1: No jasne.
2: Dobrze.
1: No. Jaki smutek się pojawił. Ale 200, no to będzie fajny shopping, kochani. To była Ania z Tychów, a w przyszłym tygodniu o tej porze będziemy grali o zaproszenia na super koncert Królowie Życia. Ci Królowie Życia to Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk z Kombi. Oni wystąpią w rolach głównych. Zapraszamy. 1500-100-900.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
18: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Tak, to ten, to pan Chopin. I like Chopin, Gazebo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w piątkowy poranek, a my w składzie ich troje. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Do poniedziałku. Poczekajcie, bo kolejka jest prowadzących teraz.
2: No właśnie tak, nie zostawimy was samych, absolutnie. Pamiętajcie, że o 12.30 nowa prowadząca, nasza prowadząca gwiazda wpadnie do nas, Beata Kozidrak, tak? Słyszeliście już w Radiu Złote Przeboje? Jak nie, to polecamy 12.30, nie zapomnijcie. Obiecała, że dzisiaj przedstawi nam najfajniejszego Józka w swojej rodzinie i będzie to zupełnie inny Józek niż ten z piosenki Bajmu. To polecamy gorąco, a zostawiamy was teraz z Gosią Kościelnia.
1: Tak jest, bo jak słusznie powiedział Tomek, kolejka prowadzących i teraz przyszła pora na mnie, a o 12.30 nie będę tutaj sama. Gosia Kościelniak zapraszam, a teraz Edyta. Ona zaśpiewa tak pięknie w Radiu Złote Przeboje.

0: Za każdym razem myślę o tym, jaka ta piosenka jest piękna i prawdziwa. Skłamałam Edytę Bartosiewicz, to była nowość w 1997 roku. Za 3 minuty 10 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyjaciół. Reklama.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Reklama.
0: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Krakowa.
11: Paweł Chudzio. 1 maja minęły 2 lata od wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski. Pomimo to w regionie wciąż zatruwają powietrze dziesiątki tysięcy niespełniających żadnych norm kotłów. Mówi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.
12: Musimy się posiłkować statystykami Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale to jest około 140 tysięcy domów, które mają tylko takie nielegalne źródło ciepła.
11: Zdaniem KAS winę za taki stan rzeczy ponoszą samorządy, które odpuszczają kontrolę palenisk. Na szczęście nie odpuszczają policjanci i kontrolują kierowców. Ostatnio w ramach akcji Alkohol i Narkotyki. W ciągu jednego dnia przebadano 33 tysiące kierujących w Małopolsce. 55 prowadziło auto pod wpływem alkoholu, a jeden pod wpływem narkotyków. Na koniec sport. Piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zapewnić sobie awans do Ekstraklasy. Wystarczy, że w meczu 32. kolejki pierwszej ligi nie przegrają z Chrobrym Głogów. A za godzinę powiemy między innymi o tym, jak Kraków wraca do średniowiecznej tradycji.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
13: Pogoda w Krakowie.
11: Oj, kręcić będzie dzisiaj ta pogoda, bo troszkę przejaśnień na krakowskim niebie, no ale i tak sporo chmur i to groźnych, bo z tych chmur może jeszcze popadać dzisiaj deszcz, więc parasole lepiej mieć przy sobie na wszelki wypadek. Co do temperatury, no to poniżej 20 dzisiaj, maksymalnie na termometrach w Krakowie do 17 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie natomiast poleciało w dół.
13: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
0: Piątkowe przedpołudnie w większości Polski, no raczej pochmurne, więc gramy tak, żeby było nam słonecznie. Największe przeboje lat 80. 90. przed nami Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Gosia Kościelniak, zapraszam na wspólnych kilka godzin.

przed nami w Radiu Złote Przeboje Kultowe, przebój Stanisława Sojki, Cud Niepamięci, no a zaczyna się słowami: gdy wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. I tak sobie pomyślałam, że przy piątkowym przedpołudniu może chcielibyście podzielić się ze światem tym, do kogo zwracacie się w pracy, gdy wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Czy macie takiego kumpla, koleżankę w pracy, którzy rozjaśniają wam dzień? Czyli krótko, kto jest waszym wsparciem w pracy i dlaczego? Można chwalić, zachwycać się, żartować, pozdrawiać. 2244 30 albo piszcie robota@złoteprzeboje.pl. Mam butelkę filtrującą z logo Radia Złote Przeboje. Możecie sobie na nią spojrzeć na naszym Instagramie. Dla osoby, która najciekawiej tutaj sytuację przedstawi. Stanisław Sojka teraz, specjalnie dla wszystkich. 2244 30. Kto jest waszym wsparciem w pracy i dlaczego?

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.

Isn't she lovely? Czy żona nie jest cudowna? To Stevie Wonder 27 minut po godzinie 10. Dzisiaj wydaje się przebój, który przed nami, oczywistym klasykiem. Ale jego droga na szczyt wcale nie była łatwa, jak mogłoby się tak wydawać. Pierwsza wersja utworu ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1984 roku, ale nie odniosła sukcesu. Ale zespół się nie poddał, nagrał ponownie utwór z bardziej dopracowaną aranżacją i takim świeżym, dynamicznym brzmieniem i druga odsłona piosenki okazała się strzałem w dziesiątkę. No coś takiego. Takie rzeczy mogą zadziałać. Nowa produkcja podkreśliła przede wszystkim takie syntezatorowe tło i pulsujący rytm, no a ten czysty, emocjonalny wokal nadał całości wyjątkową siłę. Charakterystyczny falset, wysoko śpiewający mężczyzna. Tak, to właśnie, aha. Sięgający w refrenie w ogóle szczytów brzmienia stał się znakiem rozpoznawczym tego nagrania i wyzwaniem przez długie lata dla wokalistów na całym świecie. Radio Złote Przeboje, aha, Take On Me.

0: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja!
14: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
15: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.

0: Robota nie zając.
1: Piątkowe przedpołudnie, robota nie zając, więc dzielicie się z nami tym, do kogo zwracacie się w pracy, gdy wszystko idzie źle. Czy jest taki kumpel, koleżanka w pracy, którzy rozjaśniają wam dzień? Kto jest waszym wsparciem?
2: Kiedy ja w pracy nie wiem, co mam zrobić, to dzwonię zawsze do mojego szefa. On zawsze mi pomoże, podpowie, co mam zrobić. Prywatnie ten szef jest od 23 lat moim mężem i bardzo serdecznie go pozdrawiam. Pozdrawiam oczywiście całe wasze radio. Wszystkiego dobrego.
1: Na początku podejrzanie to brzmiało, takie zaufanie do szefa, ale potem rozjaśniła się sytuacja. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze jeden telefon.
3: Cześć. Tutaj Kinga z Sandomierza. Ja chciałabym opowiedzieć o Hani, którą pracuję. Jest w pokoju obok u mnie w biurze. To ona zawsze poprawia mi humor. Każdy, nawet najbardziej pochmurny dzień w pracy, bo ona zawsze ma zakamuflowane gdzieś głęboko w szufladzie najlepsze herbaty i czekoladki i otwarte serce na pocieszenie, kiedy mam zły dzień. Także moja Hania to jest moja superbohaterka.
1: Superbohaterko Haniu, czy ty to słyszałaś? Doceniamy swoich współpracowników, którzy rozjaśniają nam dzień. Czy macie kogoś takiego w pracy? Kto jest waszym wsparciem? 22 44 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 czekam na wasz odzew w tej sprawie. Mam butelkę filtrującą, funkcjonalną, fajną, no i dodatkowo z logo Radio Złote Przeboje dla kogoś, kto najciekawiej opisze sprawę. Radio Złote Przeboje. Reach.

Together in Electric Dreams, rok 84, ależ te brzmienia mieliśmy w tamtych latach fantastyczne. Po prostu za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przyboje. Zapraszamy!

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Krakowa.
2: Paweł Chudzio. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Od jutra przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar. Bramy otwierane będą codziennie o 10.20, z wyjątkiem poniedziałków. W trakcie ceremonii strażak odgrywał będzie hymn Krakowia Civitas. Ta symbolika jest nam teraz szczególnie potrzebna, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
3: Dzisiaj świat czasami się przed różnymi rzeczami zamyka, bo boimy się na przykład z wielokulturowości. My się nie boimy, bo Kraków zawsze był wielokulturowy.
2: Ceremonia otwierania bram miejskich odbywać się będzie od wiosny do końca października, gdy czynny jest Barbakan. A może macie ochotę na weekend w zieleni? Będą dodatkowe kursy linii 134 i 434 do ZOO. Będzie też jeździć linia LR0 do Ojcowa. A do Krakowa przyjechały mammobusy. To okazja dla kobiet, by wykonać badania mammograficzne. Mammobusy będą dziś na ulicach Kombatantów i Ćwiklińskiej, a w poniedziałek na Bratysławskiej i Norymberskiej.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Krakowie.
2: Spoglądamy za okno, ale niestety nie będziemy mieli tak pięknego weekendu jak tydzień temu. Dzisiaj w Krakowie bardzo pochmurno, chociaż z przejaśnieniami, no i co jakiś czas to słońce próbuje się przebić. No ale warto mieć parasole przy sobie, bo według zapowiedzi może jeszcze popadać deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie do 17 stopni Celsjusza, ciśnienie poleciało w dół. A w weekend troszkę cieplej, w okolicach 20, ale w niedzielę może popadać.
1: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
0: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia piątkowego w Radiu Złote Przeboje. 11:02. Gosia Kościelniak, rozpoczynamy tę godzinę razem z zespołem Wilki, Urkę, a potem Fleetwood Mac. Wiem, że to jest ulubiony zespół wielu z Was, a w naszym cyklu Robota nie zając dzisiaj sobie nieśpiesznie rozmawiamy lub wspominacie po prostu o swoich ukochanych współpracownikach, o tej jednej osobie, która potrafi w pracy rozjaśnić Wam dzień. 2-2, 4-4 i 3-0.

Lies, małe kłamstwa, to właśnie płyta Rumors Fleetwood Mac stała się czymś w rodzaju muzycznego i popkulturowego fenomenu. Mimo tego, że już naprawdę niedługo minie równo 50 lat od premiery tej płyty, to jak informował magazyn Billboard, właśnie ta płyta cieszy się statusem najlepiej sprzedającego się albumu ze świata rocka w Stanach Zjednoczonych w 25 roku. A sama Fleetwood Mac od dawna już nie nagrywa i regularnie jednak pojawiają się pogłoski o możliwym powrocie grupy. Na razie pozostają one w zawieszeniu. Ta muzyka regularnie wraca na światowe listy przebojów i to jest piękne. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
0: Reklama.

0: dodatkowej osobie, która nas wspiera w pracy. Rozjaśnia nam czasami trudny dzień. Kim ona jest?
1: Ja w pracy, kiedy mam jakikolwiek problem, pytam się o to mojej Edytki, która zawsze wie, jak wszystko rozwiązać, z genialną przyjaciółką. Pozdrawiam, Gośka z Gdyni.
0: Oj, taka przyjaciółka w pracy to naprawdę skarb.
2: Witam, ja na swojego szefa złego słowa nie powiem, tak samo jak na współpracownika. Zawsze pomogą, doradzą. Może dlatego, że jestem sam sobie szefem, sam sobie pracownikiem i moje życie, odkąd założyłem swoją działalność, wróciło do normy i błogiego spokoju. Pozdrawiam, Błażej z Myszkowa.
0: No tak, nie ma to jak ktoś naprawdę inteligentny i na naszym poziomie, z kim można zawsze porozmawiać. Nawet jeśli okazujemy się tym kimś my sami. Absolutnie to rozumiem. Dzięki za wasze telefony. 224430 można też pisać. robota@złoteprzeboje.pl do 12 czekam na wasz odzew. Kto rozjaśnia wam dzień w pracy? Kto jest dla was wsparciem i dlaczego? Tuż po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź butelkę filtrującą z logo radia Złote Przeboje, żeby wam woda w pracy smakowała.
3: Robota nie zając.

0: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
10: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Jeśli ktoś jeszcze by nie zauważył, nie usłyszał, może by nie dotarła ta wiadomość do kogoś z Was, że nasza ekipa Radio Złote Przeboje powiększyła się od początku maja o nową osobę, o nową prowadzącą, która w niedzielę od godziny 12 do godziny 14 będzie miała swój program, która codziennie o 12.30 jest też naszym gościem i opowiada o swoich największych przebojach, głównie z lat 80. i 90. No to teraz właśnie donoszę i podkreślam, jest to Beata Kozidrak. I dzisiaj też o 12.30 będzie rozmawiała z Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy razem, o czym dzisiaj Beata Kozidrak będzie opowiadać w naszym cyklu w Radiu Złote Przeboje. Thank you.

0: Za 4 minuty będzie południe. W Radiu Złote Przeboje to czas na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami. Nową godzinę rozpocznie Kim Wild.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Krakowa.
2: Paweł Chudzio. Po 2 latach rządów, a na 2 tygodnie przed referendum odwoławczym, prezydent Krakowa podsumowuje swoje dokonania. Szczególnie dumny jest z działań w kierunku budowy metra.
3: Projekt, który był od 10 lat spychany na margines, jednak jest na etapie kolejnych dokumentacji. Mam rozmowy często z osobami spoza Krakowa, które mówią, przez wiele miesięcy to nie wierzyliśmy, że wy to robicie na serio, ale teraz już widzimy, że robicie to bardzo na serio.
2: Prezydent chwali się też walką z patodeweloperką. Żałuje natomiast zamieszania wokół strefy czystego transportu. Jednak jak dodaje Miszalski, 2 lata to za mało, żeby rozliczać całą kadencję, dlatego apeluje do swoich wyborców, by w dniu referendum zostali w domu. A głosowanie 24 maja, aby było ważne, do urn musi pójść przynajmniej 158 tysięcy krakowian. A dziś mieszkańcy Prokocimia i Kozłówka mogą usiąść z prezydentem na ławce dialogu. Początek o 18 w szkole przy ulicy Kurczawa. I jeszcze piłka nożna. W pierwszej lidze Wisła zmierzy się dziś z Chrobrym Głogów i jak nie przegra, to awansuje do ekstraklasy. A Krakowia w poniedziałek w ekstraklasie zagra z Radomiakiem.
1: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
1: Pogoda w Krakowie.
2: Bardzo zmienna aura dzisiaj w Krakowie. No przede wszystkim przeważają chmury, no ale co jakiś czas możliwe przejaśnienia, zwłaszcza po południu. Ale też warto być uzbrojonym w parasol, no bo według zapowiedzi może przelotnie popadać deszcz. Momentami nawet intensywnie. Na termometrach dzisiaj w Krakowie nie dobijamy do 20, maksymalnie to 17 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być mocniejszy, a ciśnienie spadło.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
0: Prawie 2 minuty po południu. Piątek, już za kilka minut podsumujemy dzisiejszą rozmowę, naszą nieśpieszną, o tym, kto wspiera Was w pracy na co dzień w naszym cyklu Robota nie zając. No a potem z kolei dzisiejsze spotkanie z gwiazdą, która także jest nową prowadzącą w Radiu Złote Przeboje, z Beatą Kozidrak. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota, nie zając.
1: Kto wspiera Was najbardziej w Waszej pracy? Okazuje się, że Radio Złote Przeboje jest słuchane przez osoby w każdym wieku. Byłam o tym przekonana, ale teraz jeszcze mamy dowody.
2: Dzień dobry, tutaj Magda ze Śląska. Mam 14 lat i mimo bardzo młodego wieku gram w teatrze i możemy to nazwać moją pracą. Największym wsparciem dla mnie jest moja grupa teatralna i reżyserowie. Wiem, że kiedy się źle poczuję albo będę się zestresowana, zawsze mogę na nich liczyć i zawsze mnie pocieszą. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wasze radio i całą moją grupę. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Magdo, bardzo ci dziękuję za twój telefon. I wiesz co? Tak, to jest taka twoja praca. Zresztą szkoła też jest pracą, ale myślałam, że teraz wszyscy uczniowie właśnie siedzą na lekcjach. Dzięki za telefon dla ciebie. Butelka filtrująca Radia Złote Przyboje. Być może podczas prób albo tuż po występach będziesz mogła pić sobie z niej wodę. Bardzo mocno pozdrawiam. Dziękuję wam za wszystkie telefony. Miejcie piękny dzień w pracy. Super weekend. No i od poniedziałku znowu z tymi, którzy was wspierają w pracy, będziecie się widzieć. Mam nadzieję z przyjemnością.
0: Robota.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: To co, gotowi jesteśmy już na dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak? Codziennie od poniedziałku do piątku o 12.30. Posłuchajmy historii kolejnej piosenki. Tego się nie spodziewacie.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Płynie maj, ale jak on płynie? Płynie z Beatą Kozidrak, płynie z piosenkami Bajmu, z twoimi piosenkami, które nagrywałaś i śpiewałaś solowo. No dzień dobry, jesteśmy znowu razem.
3: No dzień dobry.
2: Przyszła ta pora, w której nowa prowadząca w radiu Złote Przeboje, no już właściwie nie nowa, już parę dni minęło, już tutaj oswoiliśmy. Bierzemy się za Józka, za historię Józka, ale będzie to Józek nie ten, którego większość kojarzy z tą piosenką.
3: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i szczerze mówiąc to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek. Ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha. I w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i wielki sukces w Popolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, tak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. To taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
2: Były Józki, które wspierały, pomagały.
3: Tak, wujek Józek mnie wspierał. No i dzięki temu zaoział to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda, w różny sposób. No w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
2: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak. Zapowiadamy.
3: No to zapowiem, moi kochani. No mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc. No a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
13: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
17: Nikt inny jak Jan nie da Ci świeżego mięsa z nocnego rozbioru od lokalnych hodowców. Tradycyjnych wędlin wędzonych we własnej wędzarni. Zdrowych warzyw i owoców z lokalnych sadów i pól. Pierogów własnej produkcji oraz innych sprawdzonych polskich towarów od regionalnych dostawców. Jeśli szukasz produktów, których droga wiedzie prosto z pola na Twój stół, to da Ci je Jan. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na www.market-jan.pl.

Hej, hej, tu Radio Złote Przeboje, a jesteście z nami? Dajcie sobie troszkę głośniej, jeśli macie ochotę pobawić się z nami i z Beatą Kozidrak. Otóż chodzi o dzisiejszą zagadkę, o naszą zabawę, w której do wygrania są radia z logo Radio Złote Przeboje, no i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem. Chodzi o zagadkę, jej rozwiązaniem dzisiaj, jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Okej, to już teraz. Więc jej rozwiązaniem dzisiaj jest scena, która potrafiła zmienić życie artystów i wywindować ich aż na szczyt. O co chodzi? Co to za scena? Jeszcze będą dwie podpowiedzi. Jedną z nich pewnie poda sama Beata Kozidrak. 2244 i 30. I odpowiedzcie też proszę, dlaczego lubicie Radio Złote Przeboje? Wśród dobrych odpowiedzi wybierzemy to najbardziej kreatywne uzasadnienie. Do godziny 17 czekamy na wasze telefony. O 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Więc jeszcze raz, chodzi o scenę, która potrafiła zmienić życie artystów i wywindować ich aż na szczyt. 2244 i 30.

0: Ronan Keating w wersji bardzo romantycznej. Za 4 minuty będzie godzina 13. Mamy dla Was najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy o tym, co się dzieje i w Polsce, i na całym świecie. Najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zaczniemy z kultowym przebojem kultu.
1: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
3: Są już maksymalne ceny paliw na weekend. Nowe ustalenia prokuratury w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Dziś podpisanie umowy w sprawie programu SAFE. Miriam Lipińska, a na początek o tym, ile będzie nas kosztowało tankowanie w weekend i w poniedziałek. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. Są kolejne ustalenia śledczych w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura zna już dokładną godzinę, w której do tego doszło, to 13:14. Co wiadomo, dzięki zeznaniom świadków, z którym polityk rozmawiał przez telefon jadąc na rowerze. W momencie, gdy w rower Łukasza Litewki uderzył samochód, rozmowa się urwała. A prokuratura zaznacza, że poseł nie trzymał telefonu w ręku, ale korzystał ze słuchawki. Obie ręce miał na kierownicy roweru, co potwierdza zapis z kamery monitoringu, która nagrała posła tuż przed wypadkiem, mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu.
4: Nic nie wskazuje na to, by naruszył przepisy ruchu drogowego.
3: Pomoc została wezwana 3 minuty po wypadku. Badania krwi posła wykazały, że był trzeźwy. Za pół godziny w kancelarii premiera zostanie podpisana umowa w sprawie unijnego programu SAFE. W jego ramach Polska dostanie blisko 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na obronność, mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów.
3: Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Był wiceszefem MSWiA w rządzie PiSu, od teraz pokieruje Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki właśnie otrzymał nominację z rąk prezydenta. Wcześniej przez 9 miesięcy na czele BBN-u stał Sławomir Cenckiewicz.
6: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Czy w arktycznych głębinach żyją nieznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z Międzynarodowego Zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów. Badacze podejrzewają, że mogą tam żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Najcieplej dzisiaj na południu do 24 stopni w Rzeszowie i Chełmie i tam burze możliwe. Do 22 stopni w Krakowie, w centrum 21, a na północy i północnym zachodzie zaledwie 11-12 stopni. Chłodno i wszędzie może popadać oprócz samej północy. Po godzinie 13. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak i teraz, gdy nie ma dzieci w domu. Czy w maju też ich czasem nie ma? No tak, może akurat poszły na jakąś rozszerzoną maturę? Zaraz po kulcie Fine Young Cannibals. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 13 po południu piątkowe, dobrze działa na wielu z nas. Niektórzy słuchacze dzwonią z odpowiedziami do naszej zabawy, w której do wygrania są m.in. radyjka Radia Złote Przeboje, a inni słuchacze dzwonią z innego powodu.
1: Witam serdecznie z Krakowa, mam na imię Halina. Uwielbiam wszystkie piosenki, które puszczacie. Kocham wasze radio. I love you.
0: To się nazywa energia. Ściskamy z Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo za ten telefon i pozdrawiamy też cały Kraków i ciebie, Halinko. No to teraz Britney Spears, Sometimes, i to będzie wielki przebój z 1999 roku.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
15: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

po rozstaniu jest porównywalny do spacerowania po rozbitym szkle Walking on Broken Glass i Annie Lennox. Annie Lennox nie kryła, że decyzję o rozpoczęciu kariery podjęła spontanicznie. W jednym z wywiadów powiedziała, że pewnego dnia siedziała sobie na górnym piętrze londyńskiego autobusu i wtedy jej przyszła do głowy myśl: chcę być piosenkarką i autorką piosenek, myślę, że potrafię to zrobić. Mówi, że wysiadła z autobusu i powiedziała: zostanę piosenkarką i koniec. To był ekscytujący, ale jednocześnie bardzo bolesny czas, początek Eurythmics, ponieważ Dave i Annie byli kiedyś parą, a potem zdecydowali się rozstać, co bardzo bolało, a mimo to tworzyli wspólnie muzykę. Radio Złote Przeboje.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem
17: przyjemnie spędzić czas.
16: Ale pachnie!
15: Spróbować czekolady.
17: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
16: O, wow!
15: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Wanda Kwietniewska zaraz będzie pytała, co ci się stało, mój mały?
1: Jezu, ja ją lubię.
0: I tak sobie pomyślałam, że to nie do mnie chyba. Dzień dobry, Jerzy. To
1: dzień
0: może
1: dobry.
0: Tak bardziej do ciebie. Czy coś ci się dzisiaj stało? Jakaś przyjemna rzecz cię spotkała?
1: Wszędzie widzę Beatę Kozidrak. Jakoś tak szedłem, że wszędzie te billboardy, autobusy.
0: Że Beata Kozidrak w Złotych Przebojach, tak?
1: W Złotych Przebojach.
0: Ale
1: cały
0: wiesz co?
1: Świat to ogłasza. To mi się stało dzisiaj.
0: Są dowody, że ty ją widzisz.
1: Gdzie?
0: Na Instagramie Radio Złote Przeboje. Tak, tu, o zobacz, patrz tu.
1: Jezu, to ja. I Beata. Co za para,
0: Też możecie zobaczyć, jak chcecie, albo możecie po prostu słuchać Radio Złote Przeboje.

0: Ordinary World i Duran Duran śpiewa w radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę przekonamy się, czy świat faktycznie jest zwyczajny i banalny, czy nie. O wiadomościach radia Złote Przeboje tych o 14:00 i o tym, co w nich powie wam teraz Miriam Lipińska.
1: Będzie o wielkich zakupach za wielkie pieniądze. Polska podpisała właśnie umowę w sprawie unijnego programu obronnego SAFE, wartą ponad 43 miliardy euro. A co rząd ma zamiar kupić w pierwszej kolejności, o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Reklama.
11: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 8 maja, pora na wiadomości, które przedstawi Miriam Lipińska.
12: Ważna dla obronności Polski umowa podpisana. Napad na bank na zachodzie Niemiec. Sprawcy wzięli zakładników. Przed ósmoklasistami pracowity weekend. W poniedziałek startują egzaminy. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. W sumie do naszego kraju popłynął ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
13: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
12: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nadal trwa dogaszanie pożaru lasu. Na miejscu pracuje 800 strażaków, strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb, a okoliczni mieszkańcy wspierają ich jak mogą.
14: Ciepłe posiłki, kanapki, cały czas nas doposażają.
15: Idzie pan jeść?
14: Tak, tak, tak, jak najbardziej.
16: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują.
12: Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek po południu. Zagranica, napad na bank w Zęcyś na zachodzie Niemiec. Napastnicy wzięli zakładników. Jednym z nich jest kierowca konwoju z pieniędzmi. Na miejscu trwa akcja służb. Teren przed bankiem został odgrodzony. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Trwa maturalny maraton, a po weekendzie swoje egzaminy rozpoczną ósmoklasiści. Ich wyniki są bardzo ważne z punktu widzenia dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
12: Na początek, w poniedziałek, egzamin z języka polskiego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Zrobiło się chłodniej niż wczoraj i to prawie wszędzie. Najcieplej w okolicach Rzeszowa 19 stopni, przeważnie około 14. No i dużo przelotnego deszczu w całej Polsce. Zielone ludziki, UFO i tajemnicze kręgi w zbożu. Do Wylatowa zabiera nas dzisiaj w ramach majówkowej wycieczki Piotrek Jaworski, a program rusz się już o 14.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, czyli w tym radiu, w którym swój nowy program poprowadzi dla was Beata Kozidrak. Pierwszy już pojutrze w samo południe, a dzisiaj jeszcze do wygrania radio i zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Dzisiaj poszukujemy nazwy muzycznego wydarzenia, które oglądała cała Polska. 2 2 4 4 3 0, co to za wydarzenie i za co lubicie Radio Złote Przeboje? Czekam do 17 na telefony, o 17.30 rozwiązanie zagadki. Nazwa muzycznego wydarzenia, które oglądała cała Polska.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Let me see you dance, man.

0: Whitney Houston, George Michael w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz już Piotrek Jaworski i wycieczka w bardzo tajemnicze miejsce.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Jest wiosna, dookoła mnóstwo zielonego i z tej okazji zabieram was dzisiaj tam, gdzie zielone są nawet ludziki, czyli UFO. Wylatowo na Kujawach słynie z kręgów w zbożu, które nie wiadomo kto robił. Nad kaszubskimi węsiorami widywano świetliste obiekty bardzo dziwnie latające, ale najbliższy kontakt z UFO mieliśmy niecałą godzinę drogi samochodem od Lublina w wiosce Emilcin. Był 10 maja 1978 roku. Dwóch niewielkich osobników, góra 1,45 m, wskoczyło na furmankę powożoną przez rolnika i grzecznie wskazało, żeby jechał na pobliską polanę. A tam, 5 metrów nad ziemią, wisiał pojazd przypominający połowę autobusu. W nader skromnym wnętrzu czekało kolejnych dwóch kosmicznych podróżnych. Wszyscy mieli oliwkowo-zieloną skórę, skośne oczy i mówili, według świadka, drobniutko i gęsto. Nieinwazyjnie przebadali naszego rolnika, który następnie grzecznie odmówił poczęstunku, ukłonił się i odjechał do chałupy. UFO tymczasem odleciało. Może się obraziło, że ziemianin nie chciał obiadku. Może nie znaleźli wspólnego języka, a może to się w ogóle nie wydarzyło. Na pewno Emilcin to jedyne miejsce w Polsce, w którym dzisiaj stoi pomnik ku czci spotkania z zielonymi ludzikami, jeśli nie liczyć katowickiego spotka.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik!
10: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
13: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Świeżo tutaj jest... Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
15: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

Za nami pierwszy tydzień tegorocznych matur. A propos tego Jacksona, którego wam zagrałem, i egzaminów, przypominam, że król popu odwiedził nas 29 lat temu. Chciał budować taki tutaj polski Disneyland, a przy okazji wpadł do jednego z warszawskich liceów w trakcie ustnych matur. Miałam chyba z 15 lat. Byłam w komitecie powitalnym, wręczałam mu kwiatki, wygłaszałam formułkę, ale byłam tak zestresowana, chociaż wydawało mi się, że to zupełnie nie moja bajka. W pewnym momencie ochroniarz mnie zagarnął, Michael wyciągnął kwiatki z moich rąk, podał ochroniarzowi i mnie przytulił. Wiecie, jaką miałam wtedy myśl? Że ma bardzo źle dobrany podkład i doklejone bokobrody. Wspominała, proszę państwa, Anna Mucha.

0: Już za chwilę godzina 15, czyli tylko sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska, o czym będzie w wiadomościach o 15?
1: Opowiemy o podpisanej dziś umowie SAFE oczywiście, ale też o równie ważnym odkryciu naukowców, które może uratować życie. Chodzi o skuteczniejsze niż cytologia badanie wykrywające raka szyjki macicy. A więcej o nim w wiadomościach o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: szklanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest 8 maja, jest piątek. Miriam Lipińska przedstawi wiadomości.
11: Premier o podpisanej dziś umowie w sprawie programu SAFE. Prokuratura zbada przyczyny potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wydajne, ciche i pracują w zamian za wyżywienie. Za chwilę o zaletach owiec, które w Katowicach zastąpiły kosiarki. To przełomowy moment, mówił tuż po podpisaniu przez Polskę umowy w ramach unijnego programu SAFE premier Donald Tusk.
12: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
11: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę SAFE i najwięcej na niej zyska. W sumie dostaniemy ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Drugim krajem, który podpisze umowę, będzie jutro Litwa. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dotyczy nieumyślnego spowodowania pożaru. Śledczy przekazali, że nie ma dowodów, by było to celowe podpalenie. Dogaszanie pożaru cały czas trwa. Naukowcy mają skuteczniejsze niż cytologia badanie wykrywające raka szyjki macicy. To test HPV-HR.
13: Te badania są dwukrotnie bardziej skuteczne.
11: Mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii, pod którego kierunkiem prowadzono badania. Testy HPV-HR są dostępne bezpłatnie, ale nie wszędzie. Można je zrobić tylko w poradniach, które mają na to podpisany kontrakt z NFZ-em.
13: Ja zaapeluję do wszystkich ginekologów, aby te badania były dostępne dla każdej ubezpieczonej Polki pomiędzy 25 a 64 rokiem życia. Więc warto sprawdzić, zapytać. Jeśli nie, to trzeba zmienić poradnie.
11: Test można wykonać raz na 5 lat.
14: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
15: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek. Obecność owiec w przestrzeni miejskiej to również ciekawostka dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci, dla których widok stada w mieście jest niecodziennym doświadczeniem.
11: Owce na co dzień są pod opieką zaprzyjaźnionego hodowcy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
16: Paweł Chudzio, witajcie. Na początek zaglądamy do Kina Kijów, ale będzie nie filmowo, a koncertowo. Dziś bowiem wystąpi tam Mietek Szcześniak. Artysta świętuje 40-lecie działalności na scenie. A teraz już filmowo, tyle że wieści z Kina pod Baranami, które zaprasza na pokazy filmowe towarzyszące 16. edycji Festiwalu Kultury Rumuńskiej. Przegląd nowego kina rumuńskiego od 14 do 17 maja, a w programie są 4 filmy pełnometrażowe oraz zestaw filmów krótkich. W niedzielę Groteska stanie się miejscem spotkania tańca, kina i literatury. Balet Krakowia Danca zaprezentuje premierowe widowisko zatytułowane Tanecznym Krokiem przez filmy Andrzeja Wajdy. Podstawą spektaklu staną się choreografie nawiązujące do XIX-wiecznego repertuaru tanecznego, opracowane do muzyki znanej z filmów i seriali reżysera. W programie Polonez z Pana Tadeusza, Walc z Ziemi Obiecanej czy Mazur z Zemsty.
14: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pogoda.
10: Wszędzie w chłodniejszej niż wczoraj Polsce może dzisiaj popadać. Przeważnie na termometrach około 14 stopni, ale są też takie okolice jak Rzeszów i tutaj będzie trochę cieplej, do 19. No więc pięknie jest, bo jest piątek, a jutro już wspaniali goście u Marzeny Rogalskiej. Ale dokładnie o kogo chodzi, to Marzenka sama wam powie dzisiaj o 15.30. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie.

Abrakadabra i Steve Miller Band, frontman grupy, jest wielkim fanem bluesa i kiedy muzyka z analogowej stawała się cyfrową, to specjalnie zatrudniał studentów, którzy jedno po drugim przenosili całą kolekcję albumów bluesowych Steve'a Millera na dysk twardy. No, okazało się ostatecznie, że jest tego ponad 6 tysięcy utworów, a Johnny Lee Hooker jest jednym z jego ulubionych wykonawców. Wasze ulubione gwiazdy i ich największe złote przeboje mam dla Was.

0: był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
1: Autopromocja.
2: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Marzenko, kochana Marzenko, jak ten tydzień zleciał? Ja nie wiem, dopierośmy się w poniedziałek witali.
1: Widziały,
0: a tu już piątek i będziecie się widziały jutro z kim?
1: Z Kasią Grocholą będziemy się widziały. Jak ja na tę Kaśkę polowałam, Jurek.
0: A co, taka jest trudna do upolowania?
1: Ale trudna była Kasia do upolowania. A to dzwonię, a to tam coś nie domaga, biedactwo. A to coś tam, o co, że spuściłam ją z oka, ona książkę kolejną wydała, no to myślę, przyjdzie.
0: Kochana.
1: Ja jej nie przepuszczę.
0: No ja myślę, bo jeszcze nie daj Boże, jeszcze jedną napiszę, jak to wtedy w tej jednej rozmowie. No dobrze, słuchajcie, plan jest piękny, bo jeżeli byście się na przykład wybierali gdzieś na działkę, na majówkę, czy tam jedną, drugą, piątą, weźcie ze sobą Radio Złote Przeboje, bo jutro Katarzyna Grochola będzie gościć u
1: Marzeń. Tak, i będzie się tłumaczyła z tego, jak to jest wrócić po 20 latach do dojrzałych już bohaterów, czyli Judyty słynnej z Nigdy w życiu i Adama. Książka nosi tytuł A właśnie, że tak. No i to jest właśnie Judyta i Adam 20 lat później.
0: No to zapraszamy.
1: Chłopie, oni zakładają biuro matrymonialne. Ja tę książkę już przeczytałam.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
5: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Castorama!
14: Teoria
12: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
16: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
17: Reklama.

Według artykułu Johna Bermana, reportera ABC News Nightline, Lionel Richie cieszy się szokującą popularnością wśród Irakijczyków. W odpowiedzi na tę tezę sam Richie powiedział: tak, jestem wielki, wielki w świecie arabskim, a odpowiedź na pytanie dlaczego brzmi: nie mam zielonego pojęcia. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie nadal teraz Ace of Base, wielcy, wielcy na całym świecie.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wracamy do nich po wiadomościach o 16. A o czym powiemy o 16?
1: Sieć laboratoriów padła ofiarą hakerów. Firma Optimet ostrzega, że wyciek może dotyczyć też wrażliwych danych. A co powinni teraz zrobić pacjenci? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
3: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 8 maja, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Miriam Lipińska.
14: Ustawa o rynku kryptowalut, podejście trzecie. Rząd przyjął projekt. Atak hakerów na celowniku sieć laboratoriów medycznych. A potem dobre prognozy dla kierowców dotyczące cen paliw. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptowalut. Teraz przepisy trafią do Sejmu, który niebawem ma się nimi zająć. Trzeci już projekt, od dwóch wcześniejszych zawetowanych przez prezydenta, różni się wyższymi karami za oszustwa na rynku kryptoaktywów. Cyberatak na sieć laboratoriów medycznych OptiMed. Firma nie wyklucza, że mogły wyciec dane pacjentów, w tym te wrażliwe, i radzi, by zastrzegli numery PESEL. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Maszyna rozbiła się we wtorek podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
15: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn.
14: W wypadku zginął 65-letni pilot. Ruszyło też śledztwo w sprawie przyczyn samego pożaru w Puszczy Solskiej. Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów to w Gdańsku, na terenie firmy Port Service na Westerplatte. Zapaliła się maszyna do sortowania śmieci. Ogień objął też odpady składowane na zewnątrz budynku. Trwa gaszenie.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
16: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
14: prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Tańsze ma być też w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego rejonu świata rezygnują z przyjazdu, a wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
14: A to często luksusowe apartamenty. Ich pojawienie się na rynku pociągnie za sobą obniżki także w pozostałych hotelach czy pensjonatach. I to nawet o 30%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
18: Paweł Chudzio, otwierasz i odkrywasz. Pod tym hasłem wystartował dziś Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Na ten czas Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń.
19: W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych.
18: Mówiła Paulina Knapik-Lizak z Biblioteki Kraków. W poniedziałek będzie też akcja Znani za ladą. Pomocą w doborze lektury będą służyć aktorki Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Szymszajner. W sobotę Kraków stanie się miejscem spotkania muzyki, poezji i sztuki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko zaprasza do udziału w Zaczarowanym Dniu w Ogrodzie Botanicznym. To będzie półfinał festiwalu Zaczarowanej Piosenki, a zwieńczeniem dnia będzie recital Mietka Szcześniaka.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pogoda.
20: Dużo chmur i mało słońca dzisiaj na niebie, maksymalnie 19 stopni na termometrach i to tylko na termometrach na Podkarpaciu. W nocy będzie jeszcze zimniej. Okazuje się, że to, co jemy dzisiaj, jest znacznie mniej zdrowe od żywności sprzed 40 lat. Do jakich dziwnych wniosków doszli naukowcy, powiem wam w programie Dobrze Wiedzieć o 16:30. Jerzy Telesiński, witajcie w piątek.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu możecie wygrać zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak, naszej nowej prowadzącej swój program na antenie Radia Złote Przeboje, no i radioodbiornik z naszej limitowanej serii, na którym już w niedzielę możecie usłyszeć pierwszy program Beaty na naszej antenie. Nagrody już teraz możecie sobie obejrzeć na naszym Instagramie, ale zróbcie to za chwilę, bo teraz uwaga, trzecia, ostatnia konkursowa podpowiedź: Beata Kozidrak.
1: Chodzi nam o wydarzenie, w którym brałam udział wiele razy. Po raz pierwszy już w 1978 roku.
0: 2 2 4 4 3 0. O jakie wydarzenie chodzi i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Na odpowiedzi na te dwa pytania czekam do 17:00. O 17:30 ogłaszam zwycięzcę. 2 2 4 4 3 0.

0: był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
6: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Droga pani z telewizji w radiu. Złote przeboje, w którym teraz powiem wam o zaskakujących wynikach dotyczących tego, o ile mniej zdrowa jest dzisiejsza żywność w porównaniu z tą sprzed lat. I dlaczego?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Okazuje się, że rosnący poziom dwutlenku węgla w atmosferze wpływa również na to, co trafia na nasze talerze. Naukowcy ostrzegają przed tak zwanym ukrytym głodem, który oznacza, że ludzie będą mieli pod dostatkiem pożywienia, ale zabraknie im kluczowych składników odżywczych. Nowe badanie ujawniło, że gaz w atmosferze obniża zawartość minerałów, witamin i białka w podstawowych uprawach. Rośliny produkują więcej cukrów, ale tracą również substancje. Więcej CO2 oznacza dla nich więcej paliwa. Rośliny rosną szybciej, ale ich zawartość odżywcza maleje. Naukowcy wskazują, że utrata składników odżywczych dotyczy głównie upraw podstawowych, takich jak pszenica, ryż, fasola i ziemniaki, od których zależy dieta miliardów ludzi. Spośród składników odżywczych zmniejsza się również zawartość cynku, a także obserwuje się znaczny spadek zawartości żelaza, białka i magnezu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: Reklama.
24: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
25: Złote przeboje w drodze.
26: Do końca dnia w całym kraju może przelotnie padać, także noc z przelotnym deszczem, ale już tylko miejscami w centrum. Z kolei na zachodzie mgły. Tyle w pogodzie, to jeszcze rzut oka na drogi. Ostrzegam przed problemami na S8 w Warszawie między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Awarię ma tam osobówka, przez co jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany.
24: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
25: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
27: Radio Złote Przeboje.
28: Na
0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale obudziłem się tego ranka i napisałem od razu podstawowy tekst w ciągu godziny, a całe demo napisałem i nagrałem w ciągu 3 dni, powiedział autor tej cudownej piosenki. I może to faktycznie brzmi banalnie, ale ja kocham takie historie.

0: Kate Bush, Running Up That Hill i Radio Złote Przeboje na chwilę przed godziną 17, punktualnie o 17. Wiadomości, a w nich...
1: A w nich o tym, jak wygląda sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z ogniem już czwarty dzień. Ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 8 maja w kalendarzach, a przy mikrofonie Miriam Lipińska. Zapraszam na wiadomości.
14: Strażacy o sytuacji pożarowej w Puszczy Solskiej. Umowa SAFE podpisana, wkrótce pierwsze pieniądze z unijnego programu. W poniedziałek rusza egzamin ósmoklasisty. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informują strażacy i dodają, że dogaszanie może potrwać kilka dni. Tymczasem pożarem zajmuje się już prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu, Rafał Kawalec.
15: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
14: Walka z ogniem trwa już czwarty dzień. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę pieniędzy z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Dziś została podpisana umowa w sprawie unijnego programu, który otwiera Polsce drogę do szybkiego dozbrajania armii i rekordowych inwestycji w krajową zbrojeniówkę. Jak podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
16: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
14: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. W Niemczech trwa obława na sprawców porannego napadu na bank w Zinciś na zachodzie kraju. Gdy funkcjonariusze jednostki specjalnej przypuścili szturm na bank, w środku zastali tylko dwóch zakładników, całych i zdrowych. Sprawcy w nieustalony na razie sposób zdołali uciec. Na razie też nie wiadomo, jaki łup zabrali ze sobą.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski złożył w programie prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. A w poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
17: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
14: Egzamin potrwa 3 dni.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
18: Pogoda.
13: Bardzo zimna noc przed nami. Dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach. Na Podkarpaciu przeważnie około 14. Dużo chmur, no i ciągle może z nich popadać.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, po raz ostatni w tym tygodniu, nagrody w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma teraz Beata Kozidrak. Codziennie o 12.30, a już o 12.00 w niedzielę pierwszy autorski program Beaty Kozidrak. A nagrody? Nagrody za chwilę. Szczegóły na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Zaczynają się te moje ulubione imprezy plenerowe. O tych naszych powiemy wam w odpowiednim czasie, a tymczasem 19 i 20 czerwca dni Żuromina i Enej, ale przede wszystkim wśród gwiazd Kasia Kowalska, która na żywo brzmi nieprawdopodobnie doskonale. Wiem, bo na scenie Radia Złote Przeboje na naszych plenerowych koncertach śpiewała niezliczone ilości razy.

0: Temu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
8: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
4: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
1: Reklama.

0: Action w Radiu Złote Przeboje, w którym po raz ostatni w tym tygodniu mam nagrody od Beaty Kozidrak. Nagrody, mam nadzieję, przytuli już za chwilę Dominika. Dzień dobry.
1: A bardzo mi miło.
0: Boże mój, jak ja się również cieszę. Radio Złote Przeboje, którego słuchasz i lubisz słuchać, bo...
1: Jest jak taki mój prywatny wehikuł czasu, który przenosi do prostszych i mam wrażenie przyjemniejszych troszeczkę czasów. No i przede wszystkim jest też dawką świetnej muzyki i dobrej energii każdego dnia, więc każdego dnia jesteście

0: No słuchaj, to ja wyskakuję przed szereg, mam tutaj te nagrody. O co Beata Kozidrak pytała dzisiaj?
1: Pani Beata Kozidrak pytała oczywiście o Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, w której miała niejednokrotnie brać, tak?
0: No i uściski.
1: Jej, super.
0: I radość wielka. I nagrody są twoje. Gratuluję
1: super,
0: serdecznie.
1: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: A dobra wiadomość dla wszystkich, którzy jeszcze nie wygrali sobie nagród od Beaty Kozidrak, jest taka, że wygrać je możecie teraz na naszym Instagramie. W poniedziałek kolejne nagrody, a już w najbliższą niedzielę w samo południe pierwszy program Beaty Kozidrak na antenie Radia Złote Przeboje. Musicie go posłuchać.

0: do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa. Cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory. Cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
15: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Złote przeboje w drodze.
20: Wieczór i noc z przelotnym deszczem, głównie w centrum, z kolei na krańcach zachodnich, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Radzę Wam omijać krajową 33. Chodzi o odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko w pobliżu miejscowości Mielnik. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby zostały ranne, a po tym wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
19: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
21: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5.

0: I Just Called to Say I Love You i 1984 rok. To był Stevie Wonder, to jest Wojtek Babiarczy.
1: Komu ostatnie bilety na Małgorzatę Ostrowską?
0: No nie gadaj, będziesz miał? Jeszcze są?
2: Będę miał, jeszcze mam ostatni bilet podwójny na koncert do Katowic na 23 maja, więc bądźcie czujni, słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje po godzinie 18.
0: No tak zaczynać weekend? To ja rozumiem.

Elektryczna gitara wytrąciłaś mnie z równowagi w radiu Złote Przeboje po godzinie 18. Obiecuję wam mnóstwo takich cudownych polskich numerów, czy to z lat 80., czy to z lat 90., no ale wcześniej sprawdzimy dla was, co dzieje się w świecie sportu. Zostańcie z nami.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szykuj się na

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa. Cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory. Cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Reklama.
10: To jest idealny moment, żeby z wielkim przytupem rozpocząć weekend ze złotymi przebojami na zegarach 18. Na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Sport w 30 sekund.
13: Błażej Kulesza, zapraszam. Po blisko 3-godzinnym boju Iga Świątek może się cieszyć z awansu do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Teraz czeka na lepszą z pary Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Polscy hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni im przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą i to najlepiej w regulaminowym czasie gry. Ten mecz o 19:30.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Pogoda.
10: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca na północy, na zachodzie, a także w centrum. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Suwałkach 5 stopni. Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 16 stopni. Panie i panowie, no z taką oprawą to sama przyjemność rozpoczynać kolejny weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut będziecie mieli szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic. A na dobry początek zaczynamy takimi gorącymi klimatami. Przed Wami Shakira.

0: Pamiętam, jak chciałem się nauczyć grać ten numer na gitarze i przyznam wam się szczerze, że skończyło się na kilku akordach. Mr. Big w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać ich początki wielkiej muzycznej kariery. Ostatnio miałem przyjemność porozmawiania z Grzegorzem Skawińskim. Zapytałem go, czy pamięta jeszcze, jak to wszystko tak naprawdę zaczęło się. Jego wielka przyjaźń z jego kolegą z zespołu.
1: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku w Mławie. No, los nas zrzucił przypadkowo do tej samej klasy. No, jakoś w ciągu pierwszych dni okazało się, że mamy podobne zainteresowania. To znaczy, on gdzieś mnie widział na jakichś występach moich solowych z gitarą i śpiewającego wtedy solo, nie? Więc to był jakiś taki początek znajomości, coś mnie zaczepił, nawiązał. No a potem to już poszło bardzo szybko.
0: Po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jeden ze złotych kawałków zespołu Kombi. To nie ma zysku, to był rok 84, a już za moment powiem wam, jak możecie zgarnąć bilety na koncert.

0: is the answer.
1: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem na początek weekendu w Radiu Złote Przeboje. To hit Hunter. Na obok mnie bilety na koncert tej oto damy. Małgorzata Ostrowska wyrusza w trasę jubileuszową. 45 lat na scenie, a my mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert do Katowic na 23 maja, ale musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie Wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie. Możecie mi także zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę. Sekretarka czeka na Was pod 22, 4, 4 i 3, 0 na finał naszej zabawy jeszcze przed 19. 22, 4, 4 i 3-0. No a teraz piosenka, od której tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. To Blondie i Heart of Glass, a to był rok 78.

Zawsze z wielką przyjemnością sięgam po krążek zespołu Demono Abrasax z 1994 roku. No i wyciągam z niego takie oto muzyczne perły. Kamień jak samit w radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. Cały czas czekam na wasze telefony w sprawie podwójnych zaproszeń na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja. Przymusicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć podwójne zaproszenie. No i możecie mi także zaśpiewać jeden ze swoich ulubionych kawałków Małgorzaty Ostrowskiej. 2 2 4 4 i 3 0.

0: O mamma mia, a to co? Nico, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastykamente. A do tego jaka promocja?
1: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NicoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NicoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Nico, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.nico.com.pl. Idziemy do Nico. Avanti!
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 m3 przestrzeni ładunkowej.

0: Twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Historia Audi-Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi-Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Złote przeboje w drodze.
8: Wieczorem w centrum i na północnym wschodzie przelotnie popada deszcz, a na krańcach zachodnich noc i jutrzejszy poranek mgliste. Mgła może ograniczać lokalnie widzialność do 300 metrów. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o wahadle na krajowej 33 na Dolnym Śląsku, na odcinku Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko. To po zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu miejscowości Mielnik.
7: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
9: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

to zespół, który jak na razie zbiera energię, regeneruje się przed wielką trasą koncertową po Europie i po Stanach Zjednoczonych, która rusza już w połowie czerwca. To Pet Shop Boys i Go West w Radiu Złote Przeboje. Za 24 minuty będzie 19. 8 dzień maja mamy w kalendarzu, no to sprawdźmy, jakie wielkie muzyczne wydarzenia miały miejsce lat temu 20, 30, 40, a nawet 51, bo dokładnie 51 lat temu urodził się ten oto artysta. Enrique Iglesias świętuje swoje urodziny, a 8 maja 1982 roku w Angelis sprawia jego piosenka, że od razu pojawiła się na pierwszym miejscu nie tylko amerykańskiej, ale także brytyjskiej listy przebojów, a mowa o piosence słynnej Rydwany Ognia. To tyle muzycznych niespodzianek z historii, a już za niespełna 7 minut do kogoś z Was trafi jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja. No a teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean no takich muzycznych pereł, jak choćby ten numer. Dajcie głośniej radio, bo w Waszych głośnikach już teraz Tina Turner.

0: Och, takie numery idealnie relaksują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To zespół Manam za kwadrans będzie 19. 23 dzień maja. To jest ważna data dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej, bo wtedy ona da niesamowite muzyczne show w Katowicach. To wszystko w ramach trasy jubileuszowej 45 lat, a trasa koncertowa oczywiście pod patronatem Radia Złote Przeboje. Pod 22, 4 czwórki i 3-0 dzwoniliście. Niektórzy bardzo mocno mnie przekonywali do tego, żeby to właśnie im wręczyć to podwójne zaproszenie na koncert. Jeszcze obiecali, że zaśpiewają piękną piosenkę. No i udało mi się dzisiaj dodzwonić do Eweliny, bo najbardziej mnie przekonała. Ewelina, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco. Skąd do nas dzwonisz, powiedz?
1: Dzwonię do państwa z Rybnika.
0: Z Rybnika. Co tam porabiasz w tym Rybniku, oprócz tego, że pewnie pracujesz?
1: No w tej chwili jestem u fryzjera.
0: U fryzjera.
1: Jest wesoło, jest wesoło, tak.
0: Jest wesoło fryzjera, czyli szykuje się jakaś impreza w weekend, jak znam życie.
1: Tak, szykujemy się. W sobotę będzie mała imprezka, w niedzielę będzie powtórka z imprezki, także w tej chwili są przygotowania.
0: No, to będzie na pewno gorąco. Pogoda wprawdzie ma nie dopisać, ale atmosfera będzie jakże gorąca i jakże słoneczna. Dobrze, Ewelino droga, nagrałaś nam się na naszą radiową skrzynkę pod 2244 i 30. No właśnie, powiedz mi, dlaczego to tobie mam wręczyć to podwójne zaproszenie, bo jest specjalna okazja.
1: Tak, jest specjalna okazja. Wymyśliłam sobie, że sprawię sobie prezent urodzinowy, ponieważ 19 maja mam urodziny.
0: 18.
1: No jakby, tak, jakby inaczej świętować, jak nie na takim pięknym koncercie.
0: No właśnie, ale jest jeszcze mały haczyk. Musisz, słuchaj, fragment piosenki Małgorzaty Ostrowskiej, czy też grupy Lombard zanucić. Co to będzie, powiedz?
1: No to będzie Szklana Pogoda. No poprawmy tą pogodę.
0: To więc... jedziemy.
1: A czy ja mogę wykonać ten utwór tutaj wraz z moją fryzjerką?
0: Możecie, to będzie wielkie show. Słuchajcie, no to
1: będzie
0: wstrzymujemy
1: show.
0: Wstrzymujemy oddech. Dziewczyny, pokażcie, co potraficie.
1: No to dobrze, no to zaczynamy.

0: Dziewczyny, jesteście niesamowite. Ewelina.
1: Dziękujemy, dziękujemy.
0: Kto ci pomagał? Powiedz, kto ci pomagał?
1: Pomagała mi moja fryzjerka, która właśnie tworzy piękne cuda na mojej
0: głowie. Pozdrawiamy ją bardzo gorąco. W takim razie jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic trafia w twoje ręce.
1: Bardzo się cieszę.
0: Jak fryzjerka ma na imię?
1: Ewa.
0: Ewa, wyśmienicie zaśpiewałaś. Pozdrawiam was, dziewczyny, bardzo gorąco.
1: Dziękuję.
0: Fantastycznego weekendu wam życzę. Trzymajcie się ciepło.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Cześć, teraz USR for Africa i We Are The World.

0: Tak, na początek weekendu pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To zespół London Beat, a już po 19 spotkamy się m.in. z Kasią Kowalską i Januszem Panasowiczem. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
13: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
12: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
16: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
17: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
16: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
18: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej
20: masz. Reklama. Początek weekendu spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 19. Już teraz mamy dla Was najświeższe informacje sportowe.
21: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
22: Sport 30 sekund.
23: Błażej Kulesza, zapraszam. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się tegoroczny Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Manier. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. Polacy w wyścigu nie startują. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Z mistrzostwa cieszyć się mogą już jutro piłkarze Lecha Poznań, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Ogłębiem Lublin, Jagiellonia z Pogonią. No i oczywiście Kolejusz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20:30 z Arką Gdynia.
21: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
22: Pogoda.
20: Nadchodząca noc pogodna. Jutro sporo słońca na północy, na zachodzie, a także w centrum kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Suwałkach. Tam zaledwie 5 stopni. Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 16 stopni. To już minuta po godzinie 19. Jak zaczynać kolejny weekend, no to tylko ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Gorąco zapraszam was na kolejną godzinę pełną gwiazd, a już teraz na dobry początek. Voyage, voyage.

0: A od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. No szkoda, że tak szybko się skończyła, ale poszło jak zawsze o pieniądze. Wannabe i Spice Girls w radiu Złote Przeboje, 8 minut po godzinie 19. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z Januszem Panasewiczem. Zapytałem go, co czuje, jaka jest jego reakcja, kiedy na przykład jedzie swoim samochodem albo wsiada do taksówki i słyszy z głośników swoją piosenkę.
1: Przyzwyczaiłem się trochę tak, jakbym to nie był ja. Naprawdę, wsiadam do taksówki, coś tam patrzę w telefon, coś, ale słyszę, że jest piosenka i bardziej obserwuję faceta, który prowadzi to auto i on mnie obserwuje. I tak jest fajne takie
2: napięcie.
1: Napięcie pod tytułem, czy coś wypali, czy też nie wypali. I przeważnie on to zada. Tak, no, panie Januszu, no jak się pan czuje? Ja mówię, no to znakomicie, a o co chodzi? No przecież piosenka. A widzi pan, no... Zdążyłem się przyzwyczaić, jak to mówią, zdążyłem przywyknąć do takich rzeczy, no, ale cieszę się dlatego, że radia w Polsce grają ten zespół, grają mnie, więc ja powinienem dziękować Bogu, że w ogóle, no ale to taka muzyka, że czy nagramy nowe rzeczy, czy są stare, jednak Lady Punk jest grane, ja to słyszę i słyszę też od ludzi, więc to jest fantastyczne. No,
0: no to na przykład jak teraz gdzieś tam Janusz Panasewicz przemierza polskie drogi i słyszy w radiu Złote Przeboje swój przebój, to mam nadzieję, że na jego twarzy pojawi się teraz uśmiech. Lady Punk i Wadama Kąskauta już teraz w radio Złote Przeboje. Tak wam gramy na początek weekendu.

0: Piosenka powstała z myślą o założonej przez Jacksona fundacji Heal the World, która niosła pomoc dzieciom i światu. To już prawie 17 minut po godzinie 19. A propos Michaela Jacksona, to przypomniała mi się taka rozmowa z Kasią Kowalską. Ona wtedy opowiadała mi pewną historię, która zdarzyła się, jak Kasia Kowalska miała jeszcze lat naście.
1: Pamiętam jak dziś premierę wideoklipu Thriller. Mam nadzieję, że nie popełnię jakiejś gafy, mówiąc, że o ile dobrze pamiętam, to tę premierę zapowiadał Wojtek Mann. To było jakoś tak typu po 21, że ja już byłam pod pierzyną i Wojtek mówił, że absolutnie żadne dzieci nie mogą tego oglądać, bo to jest bardzo drastyczne. To w ogóle światowa prapremiera. Spod tej kołdry patrzyłam, często zamykając oczy, i rzeczywiście to zrobiło ogromne wrażenie.
0: No i przyznam się szczerze, że do dziś oglądając ten teledysk można mieć ciary na plecach. No a teraz piosenka, która będzie idealnym wstępem do początku weekendu. Bonnie, no Woman, no cry.

0: Są takie kawałki, które kojarzą nam się z latami 90. i myślę sobie, że ten numer do takich należy Man on the Moon i zespół R.E.M. A już za moment spotkamy się z grupą Mysłowic. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek.

Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Och, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To piękna Belinda w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 25 minut będzie 20, a my wieczorami zdradzamy wam, jak zrodziły się nazwy kultowych polskich zespołów. To teraz posłuchajcie, skąd wzięła się nazwa zespołu Mysłowic.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy. Nie pamiętam, kto to był wtedy. Chyba Józek, tak?
2: Józek.
1: Sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich. Oni mieszkali w takiej starej kamienicy.

0: Wymyślaliśmy, Józek Albulala powiedzieli, nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? Alala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
1: Tak zrodził się zespół Mysłowic i ich nazwa. No a teraz zabieram was do słonecznego Torunu, choć o tej porze to już słońca tam nie widać. To będzie formacja, która była przedstawicielem tak zwanego nurtu Italo Disco w latach 80. Dajcie głośniej radio, bo ten numer idealnie rozkręca nie tylko imprezę, ale także początek weekendu. Vamos a la playa, no i Rigueira w Radiu Złote Przeboje.

0: Ta artysta, który po koncercie uwielbia zjeść kanapkę z pieczoną wołowiną. Billy Joel w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. 32 lata temu w polskim eterze pojawiła się ta piosenka.
1: Ona ma siłę, nie wiesz jak.
0: Valius Monk, zanim zrozumiesz, a ten numer wyśpiewała Anita Lipnicka, która niedawno w studiu Radia Złote Przeboje opowiedziała nam niezwykłą historię, jak doszło do spotkania jej z Valiusami.
2: Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił. I on doprowadził do spotkania z Valiusami mojego. Zespół jakby Valius Monk już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Valius Monk to była taka świeża jakość, jakby trochę właśnie taka lżejsza sytuacja, coś, co przypominało jakieś produkcje zachodnie. No i myśmy po prostu byli pierwsi, otworzyliśmy jakieś drzwi, no i potem się posypało. Więc było chyba łatwiej też wtedy coś zrobić, takiego, co by na tle tego, co było, się wyróżniło.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Po 20 zagości u nas m.in. zespół Big Day, a także Wanda Kwietniewska, liderka zespołu Wanda i Banda. No a teraz coś cudownego, coś instrumentalnego. Dave Stewart i Kent Dalfour w Radiu Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj

0: tylko lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Reklama.
1: To już 20 na zegarach, początek weekendu. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A w tej godzinie gwiazd muzyki na pewno nie zabraknie. Między innymi z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy jego słynne wpadki na scenie. Zatem zostańcie z nami. A już teraz na dobry początek piosenka, która znalazła się w filmie Flashdance.

0: Każdy weekend tygodnia powinien zaczynać się jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. To Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz posłuchajcie, jak o swoją kondycję fizyczną dba do dziś liderka zespołu Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska.
1: Ja kocham sport i uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać i mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesujący. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie, znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
0: W tym ostatnim jednak nie mogę zgodzić się z Wandą Kwietniewską. Jeść musimy, ale raczej coś zdrowego. To może jutro na obiad jakaś sałatka grecka i na przykład pierś z kurczaka prosto z grilla. A w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych najbardziej kolorowych i najbardziej szalonych kawałków lat 80. i 90. To teraz Ace of Base.

0: To prawdziwy lodołamacz serc Dionne Warwick w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która już za kilka tygodni wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. A my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać te momenty, które zdarzają się na scenie, czyli słynne wpadki. Niedawno o nie zapytałem Krzysztofa Cugowskiego.
1: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są tak, takie standardowe. Nie wiem, właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no i potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego, to zagraliśmy jeszcze raz to tak, no wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem, ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla bla, które ja tam próbowałem sobie. Napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. Bardzo to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. To. Bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
0: To teraz zespół, jak i sam wokalista zaliczył wiele wpadek na scenie. Przed wami Aerosmith.

0: To jej wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu odżywki do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut spotkamy się z grupą Big Day. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim.

0: haptyku różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
22: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
21: Tanie tutaj jest stokrotka.
23: Keno kręci nas już 18 lat.
24: A my się rozkręcamy.
23: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
25: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
26: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
25: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
24: Ale to kręci.
23: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ta piosenka jest tak delikatna jak płatki róży Terence Trent D'Arby i Desiree w radiu Złote Przeboje. A my uwielbiamy zaskakiwać nasze gwiazdy pytaniami. Ostatnio miałem przyjemność wielką porozmawiania z zespołem Big Day. Zapytałem ich po tylu latach, z czego tak naprawdę są dumni. Był moment ciszy, a później pojawiła się odpowiedź.
1: Ja myślę, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest... Z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić... Tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: Nie sposób się nie zgodzić. To był zespół Big Day w radiu Złote Przeboje, a teraz pora na formację, która od lat 80. do dziś koncertuje i to na całym świecie. Niebawem także pojawią się w Polsce na koncercie. Przed wami Bad Boys Blue.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem.
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
7: To jest magazyn Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem Ola Wasilewska. Zapraszam. A co w dzisiejszym programie? No z racji, że maj to w końcu miesiąc studentów, to nie może zabraknąć tematu krakowskich juwenaliów, które rozpoczną się już na dniach. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo jubileuszowa. To już 70 lat, kiedy studenci krakowskich uczelni jednoczą się i organizują to niezapomniane wydarzenie. W tym roku juwenalia będą trwały aż 2 tygodnie i rozgrywać się będą na 4 strefach. Jednocześnie od tego piątku trwa Tydzień Bibliotek. W związku z tym w 58 filiach Biblioteki Kraków czekają na Was liczne atrakcje. A w kolejnych częściach programu zapraszam na podróż w czasie. Kuba Kusy rozmawiał przedstawicielką Muzeum Krakowa o tym, jak barwny i kolorowy wydawał się świat za czasów, kiedy działał słynny Hotel Forum. To wszystko już za chwilę, a na ten moment antenę oddaję Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń z ostatnich dni tygodnia.
6: Tydzień w Krakowie.
8: Karuzela nazwisk przed planowanym referendum i ewentualnymi wyborami prezydenckimi w Krakowie nabiera tempa, a lista potencjalnych kandydatów jest coraz dłuższa. Na politycznej giełdzie pojawiają się nazwiska Andrzeja Dudy czy Grzegorza Brauna. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
9: Wśród możliwych kandydatów wymienia się też Monikę Piątkowską, Ireneusza Rasia, Łukasza Kmitę czy Konrada Berkowicza. Jest jednak jeden pewnik, mowa o Łukaszu Gibale, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
10: Poprzednie wybory przegrał o włos. Bardzo niewiele dzieliło go od zwycięstwa.
9: Nie brakuje politycznych kalkulacji.
10: Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia traktuje referendum w Krakowie, przede wszystkim na płaszczyźnie nadchodzących wyborów parlamentarnych, ponieważ odwołanie Aleksandra Miszalskiego byłoby poważnym ciosem dla Koalicji Obywatelskiej.
9: Jeśli mieszkańcy 24 maja rzeczywiście pójdą do urn, to Kraków wejść może w jeden z najbardziej nieprzewidywalnych wyścigów o władzę od lat.
8: Referendum 24 maja. Kluczowa będzie frekwencja. Żeby referendum w ogóle było ważne, do urn musi pójść minimum 158 tysięcy krakowian. A prezydent Aleksander Miszalski jest przekonany, że głosowanie będzie nieważne właśnie z powodu niskiej frekwencji. Z kolei inicjatorzy referendum liczą na wysoką frekwencję, ponieważ ich zdaniem niezadowolenie mieszkańców jest bardzo duże. Krakowscy radni jednogłośnie za rezolucją do prezydenta w sprawie wpisania kopca Wandy do rejestru zabytków nieruchomych. Nowochódzki kopiec zabytkiem jest, tyle że archeologicznym. To utrudnia pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na jego odnowę, mówi radna Magdalena Mazurkiewicz.
11: On się rozpływa tak naprawdę. Przy deszczowej pogodzie on siada.
12: Trzeba pozyskać pieniądze. Dzisiaj, żeby ten kopiec odnowić, żeby go uratować, potrzeba według ekspertów około 6 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota.
8: Dodaje radny Michał Ciechowski. Wpis do rejestru pozwoliłby na pozyskiwanie funduszy na przykład ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 90 tysięcy złotych to pula nagród w konkursie na projekt nowej fontanny na rynku głównym. Stanie pomiędzy Sukiennicami i Bazyliką Mariacką w miejscu starej fontanny, która jest nieczynna od 3 lat. Została wyłączona po tym, jak zaczęła przeciekać, zalewając znajdujące się pod płytą rynku muzeum. A jak krakowianie i turyści wyobrażają sobie nową fontannę?
13: Woda, żeby leciała.
14: Podświetlenie też ładnie wygląda.
13: I żeby miała tutaj coś do siedzenia.
15: Największym jej wadą to są gołębie, które na niej siedzą.
16: Żeby to było wyczyszczone, te główienka zebrane, wymyte.
15: Tutaj więcej drzew by dało większy efekt niż kawałek metalu z wodą, ale na coś pieniądze wydawać trzeba.
8: Projekty nowej fontanny można składać w Urzędzie Miasta do końca maja. Spacery biograficzne, historyczne, a nawet ezoteryczne. Ruszył cykl bezpłatnych spacerów po mieście Kraków na okrągło. Nowością są spacery w języku angielskim oraz nowa strona internetowa, która jest nie tylko centrum informacji.
17: I teraz taka osoba, która ten profil sobie stworzy, ma możliwość właśnie zapisywania się na spacery, ale też zarządzania tymi swoimi spacerami. Ma też możliwość wgrania swoich zdjęć ze spaceru albo też właśnie przeglądania tych zdjęć w galeriach.
8: Mówiła Karolina Magiera-Wróbel z Krakowskiego Forum Kultury. Spacerować możemy do października.
7: tysiące studentów i kilkanaście dni pełnych koncertów oraz dobrej zabawy. Juwenalia krakowskie rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Kraków ponownie zamieni się w centrum studenckiego świętowania, a tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo nie tylko ze względu na bogaty program artystyczny.
6: Co słychać w Krakowie?
2: Grzegorz Murzański. Z tego, co ja pamiętam kiedyś, czyli te 20 parę lat temu, kiedy organizowaliśmy juwenalia powtórnie, to nasi poprzednicy wspominali o tych juwenaliach, gdzie bawił się cały Kraków. Gdzie władze komunistyczne udostępniały miasto, ulice, które są w głównym centrum, i chodziło im o to, aby nastąpiło rozładowanie emocji poprzez zabawę. I to rozładowanie, no, każdy, kto jest młody, to chce się bawić. To jest tak naturalne, jak tylko może być. Nie wiem, chce uprawiać sport, bawić się i tak dalej. I w związku z tym te pomysły, które były, czyli poszczególne uczelnie na przykład dostawały zabudowę sukiennic, co teraz jest po prostu tak absurdalne i niewyobrażalne. Ale mówię o czasach, których znam tylko z opowieści i ze zdjęć, które mi pokazywano. Natomiast te imprezy, które myśmy organizowali, te 20 lat temu, no to imprezy były 20 parę lat temu, te imprezy były organizowane według innych zasad niż obecnie, ponieważ po zmianie systemu, który nastąpił w Polsce, nastąpiło jakby potrzeba, czy też chęć tych osób, które były w samorządach studenckich, aby ponownie odtworzyć juwenalia. Po stanie wojennym, po tym trudnym okresie, który był, aby go otworzyć. Juwenalia kojarzyły nam się wtedy z czymś takim świętem studenckim, świętem wolności, świętem radości. Kojarzyły nam się z czymś, co ma jakby taki posmak wolności, która no, znamionuje młodych ludzi i którzy chcą po prostu zmieniać ten świat, obalić wszystko, co można.
18: Konrad Augustyniak. Tak naprawdę juwenalia rozpoczęły się 70 lat temu, ale też ciężko powiedzieć o tym, że zaczęły się na miasteczku studenckim, bo wtedy jeszcze miasteczka studenckiego nie było. Tak naprawdę studenci z różnych uczelni, tak naprawdę te pierwsze juwenalia to są inicjatywy studentów Politechniki Krakowskiej oraz właśnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Też kilka lat po pierwszych juwenaliach odbyły się juwenalia z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mamy tutaj do czynienia nie tylko z miasteczkową tradycją, która tak naprawdę teraz oczywiście na miasteczku studenckim mamy strefę plaża, z miasteczka studenckiego wyrusza korowód, ale tak naprawdę bawią się wszystkie uczelnie, swoje uczelnie mają swoje strefy i chodzi o to, żeby właśnie jednoczyć się i żeby wszystkie te uczelnie, studenci wszystkich uczelni razem bawili się na tych juwenaliach.
19: I w tym roku Państwo chcą przypomnieć, jak to kiedyś było, jak to kiedyś wyglądało, jak nasi dziadkowie bawili się na AGH w ramach wystawy okolicznościowej. Jaki ona będzie miała wymiar? Na czym chcą się Państwo skupić?
18: Jeśli chodzi o wystawę, chcieliśmy zaprezentować, w jaki sposób zmieniała się szafa graficzna i to, w jaki sposób prezentowane i promowane były juwenalia. Podczas tej wystawy można zobaczyć plakaty z różnych lat, począwszy od lat 60. aż po te współczesne plakaty promujące juwenalia krakowskie jako całość. Wystawę można zobaczyć do tej niedzieli w klubie Studio. Następnie będzie można ją zobaczyć w klubie Pod Jaszczurami.
2: Rodziło się to powoli, to odradzające się po stanie wojennym, czyli w latach 90. odradzające się juwenalia, one były związane głównie z dwoma uczelniami, to jak kolega ty podkreślił, to jest głównie Uniwersytet Jagielloński, AGH. Potem się dołączały do tego, czy Politechnika, czy Rolnicza, czy Akademia, czy Uniwersytet Pedagogiczny. Było to ekonomiczna. Były to imprezy, które odbywały się jakby w centrum Krakowa i to centrum Krakowa było przez studentów zajmowane na parę dni. Z takich jeszcze rzeczy, których różnic, które bym podkreślił w stosunku do tamtych, ta porywczość i spontaniczność była naturalna, ponieważ nie było norm. Nie było jakby zasad, że w tym momencie można tylko wtedy przejść, jak jest zgłoszone. Można wtedy zorganizować imprezę, jak jest odpowiedni teren wydzielony, zabezpieczony i zorganizowany. Te różnice, które jakby pojawiły się w tej chwili, no są dość zasadnicze, które ograniczyły pewną pomysłowość i spontaniczność, a z drugiej strony no, dały bezpieczeństwo tym imprezom, że rektor decydując się o tym, aby się zgodzić na danej uczelni, aby odbywały się imprezy juwenaliowe, on ma świadomość, że organizatorzy dołożą maksymalnych starań organizacyjnych, prawnych, aby te imprezy były bezpieczne i aby się studenci fajnie bawili. Druga rzecz jeszcze chciałem podkreślić, że od paru lat pojawia się, generalnie Kraków to był takim głównym inicjatorem niemal w całej Polsce tych juwenaliów i tych odrodzonych w latach 90. One się odbywały głównie na miasteczku studenckim, potem miasteczko studenckie plus dołączyło do tego jeszcze część uniwersytetu, na Politechnice odbywały się te imprezy i tak zwane marsze gwieździste, które szły, to jakby pokłosie dawnych imprez, które NZD zorganizował z samorządem. Teraz organizowały się te przemarsze, korowody, które były klucz programu. Tak samo wybór najmniejszej studentki, wybór studenta, który był mister, tak zwany wśród wersja najmilszej wśród panów. Ona przyciągała dużo. Natomiast w pewnym momencie się wypaliła ze względu na internet, na media społecznościowe, które jakby narzuciły inną formę, która jest. I patrząc z perspektywy, tak jak kolega tutaj mówił, z perspektywy tych 70 lat, można patrzeć, jaką drogę przeszły i zmiany, jakie nastąpiły i w organizacji, i w samym przebiegu tych juwenaliów.
19: Ale jedno jest niezmienne, ponieważ jest bardzo bogaty program muzyczny, bo z tym się głównie kojarzą też juwenalia obecnie, więc jak to będzie wyglądać w tym roku?
18: Tak, jeśli chodzi o koncerty, zaczynamy w strefie Żaczek, czyli w strefie Uniwersytetu Jagiellońskiego już 13 maja i przez 4 koncertowe dni, od środy do soboty wystąpią tacy artyści jak Reto, Modelki, Kacperczyk, Chivas, Fishemade, Tworzywo i Happy Set, więc bardzo fajna mieszanka popularnej muzyki. W tym samym tygodniu w piątek i w sobotę, 15 i 16 maja też będzie strefa Polibuda, czyli strefa Politechniki Krakowskiej i tam mamy pierwszy dzień tak bardziej rockowy, ich troje, Strachy na Lach, Lordofon, Łydka Grubasa czy Lotta, a w sobotę bardziej na rapowo będzie Żabson, będzie między innymi też Słoń. Później na kolejnego tygodnia znowu środa do soboty między 20 a 23 maja strefa Plaża, czyli strefa Akademii Górniczo-Hutniczej na miasteczku studenckim. No i tutaj wystąpią na przykład Jan Rapowanie, Kukon, Kubert Kropka, wystąpi Tommy Cash, wystąpi Lemon, Myslowic, ostatniego dnia Jam oraz Pijama Porno wraz z Golec Orkiestra. Więc tak, program jest bogaty, bardzo duża różnorodność, na każdej strefie każdy znajdzie coś dla siebie, więc serdecznie zapraszamy.
19: Czyli można powiedzieć, że też będą tego typu zespoły, które dla was, dla współczesnej młodzieży, to kojarzą się z pierwszymi latami życia, albo jeszcze was na świecie nie było. No i też zauważyłam taką tendencję, że bardzo chętnie zapraszani są, byli zapraszani tacy artyści jak Krzysztof Krawczyk, czy Maryla Rodowicz. A jak to pan wspomina, 20 parę lat temu, kogo zapraszali studenci? Czy sami organizowaliście program?
2: Sami organizowaliśmy program i oprócz tego, że sami organizowaliśmy, to tak jak obecnie praktycznie, ci, którzy byli na topie, byli zapraszani. Oczywiście nie każdy uczestniczył w juwenaliach. Było takie podejście u części artystów, że juwenalia to jest passé, to nie będziemy w nim uczestniczyć, bo to nie jest moja publika, to nie jest w tym mój target, do którego mogę się odwołać. Natomiast organizując wtedy juwenalia, bardziej kierowaliśmy się tym, co jest, na co student przyjdzie, w czym się będzie bawił. To było mniej koncertowe, tak jak w tej chwili poszła cała organizacja, przygotowanie i wybór, zestaw, line-up. To było troszkę bardziej na zasadzie takiej, że wiemy, że studenci na to chodzą, czy do klubów, czy ewentualnie na jakieś koncerty, więc na pewno przyjdą do nas. Ci artyści, którzy wtedy występowali, to o czym pani powiedziała, taka nastąpiła resentyment za tymi, którzy kiedyś występowali, a dwa, jest takie modne w tej chwili wśród artystów odtwarzanie dawnych szlagierów, dawnych przebojów i to się bardzo młodzieży podoba i w tym uczestniczą, no. można słuchać jakiekolwiek radia w Polsce, gdzie widać jakby ten resentyment do tego, co kiedyś było, i w nowej aranżacji, w nowym, bardziej nowoczesnym, czy ewentualnie bardziej adekwatnym do oczekiwań tych młodych ludzi, którzy przychodzą na Juvenalia, można to zaaranżować i można przyciągnąć ludzi. Kiedyś pod Żaczkiem występował w innej wersji, innych aranżacji, innych piosenkach Strachy na Lachy, to jest ten sam zespół. Wtedy padało, mocno padało, ale te 3000 ludzi się bawiło pod sceną i nikomu to nie przeszkadzało.
7: Teraz przerwa.
6: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
7: Otwierasz i odkrywasz. Pod takim właśnie hasłem odbywa się tegoroczny 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wydarzenie zaczęło się już w ten piątek i potrwa do 15 maja. W przypadku naszego miasta Biblioteka Kraków zaplanowała aż 60 różnych wydarzeń. Na najmłodszych czekać będą warsztaty i spotkania z autorami, zaś ci nieco starsi mogą liczyć na dyskusje o książkach, spotkania tematyczne i warsztaty rękodzielnicze. Tradycyjnie już nie zabraknie akcji Znani za Ladą. W tym roku swoją pomoc w doborze lektury zaoferują znani i lubiani aktorzy z krakowskich scen teatralnych. To m.in. Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska i Beata Szymszajner. Całość atrakcji zwieńczy otwarcie wyremontowanej filii sportowej przy ulicy Walerego Sławka. Nazwa nie jest przypadkowa, bo dobrym duchem biblioteki w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej będą krakowscy sportowcy.
6: Ciekawy Kraków.
19: Wielkimi krokami zbliża się Tydzień Bibliotek. Co Państwo zaplanowaliście w tym roku?
20: Tydzień Bibliotek to bardzo ważne święto dla bibliotek nie tylko publicznych, ale i szkolnych i pedagogicznych. Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów Biblioteki Kraków. Święto to ustanowione zostało 23 lata temu przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i jest ono nadal kontynuowane. Zawsze to jest stała data, czyli od 8 do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza i Dniem Bibliotek, więc to jest takie nasze wyjątkowe święto. Tegoroczne hasło brzmi Biblioteka, otwierasz, odkrywasz, czyli zachęcamy czytelników do odkrywania bibliotek, szczególnie tych, którzy jeszcze nie korzystają z bibliotek. Być może odkryją tam coś wyjątkowego, wyjątkową książkę, może posłuchają jakiegoś wyjątkowego audiobooka, albo odkryją po prostu, że w bibliotece można spędzić czas, że jest miło, że są ciekawe wnętrza, wyposażenie i można tam spędzać wolny czas.
19: Zatem proszę uchylić rąbka tajemnicy, w jaki sposób Państwo chcą pomóc czytelnikom, krakowianom, krakowiankom w odkrywaniu bibliotek na nowo.
20: W czasie tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy ponad 60 wydarzeń. Są to spotkania zarówno dla najmłodszych, ale również i dla młodzieży, i dla dorosłych. W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą Ewą Stadt-Miller, a także z Przemysławem Wechterowiczem. Mamy również spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych organizowanych właśnie w filiach Biblioteki Kraków. Są także rozgrywki w gry planszowe, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, będą też warsztaty robotyki, także tych atrakcji jest bardzo dużo.
19: Czy te poszczególne wymienione przez Panią propozycje dobieracie tak, aby były zgodne z tematyką biblioteki? Na przykład biblioteka teatralna na osiedlu teatralnym oferuje warsztaty teatralne, czy to niekoniecznie jest klucz?
20: Staramy się tak robić. Od pewnego czasu nasze filie mają swoje nazwy, tak jak Pani wspomniała, filia teatralna, czyli tam bardzo często organizowane są warsztaty związane z teatrem i też takie warsztaty, gdzie dzieci mogą sami wcielić się w rolę aktorów.
19: Rokrocznie w ramach Tygodnia Bibliotek Państwo też zapraszają znanych i lubianych, aby w danej filii, w wybranej filii polecali czytelnikom, co warto, jaką lekturę warto wybrać.
21: Piotr Wasilewski, Biblioteka Kraków. To już pewna tradycja, którą od kilku lat rozwijamy, że właśnie na początku Tygodnia Bibliotek, bibliotekarze mają dodatkowe wsparcie w postaci znanych osób w Krakowie, pisarzy, artystów, aktorów, dziennikarzy, którzy wchodzą w ich rolę. w rolę bibliotekarzy i wtedy polecają książki, zachęcają do lektury. To jest taka dobra okazja do bezpośredniego spotkania czytelników z tymi właśnie osobami ze świecznika. I to cieszy się dużą popularnością. Każdego roku jest duże zainteresowanie, wypytują się i nasi bibliotekarze, kto u nich będzie, ale też czytelnicy są ciekawi, jakie osoby się pojawią. W tym roku mamy takich osób 9, więc może nie będzie trudno, żeby wymienić ich nazwiska. Pani Katarzyna Chlebny, Urszula Grabowska, Jadwiga Malina, Izabel Szatrawska, Beata Szymszajner, Alicja Zioło oraz Sławomir Mokrzycki, Paweł Szczepanik, Mariusz Wolny. Te osoby będą w 9 filiach. Szczegóły oczywiście trzeba śledzić na naszej stronie internetowej albo sięgnąć do gazetki, którą zresztą mam przed sobą. Najświeższy numer naszego informatora, który jest bezpłatnie dostępny we wszystkich filiach. Są tam zresztą też plakaty informujące, z kim można się spotkać. Dodam, że w kontekście hasła tegorocznego święta bibliotek, biblioteka otwierasz, odkrywasz, tym bardziej jest to miłe, bo także ci ludzie często średnio korzystający z naszych bibliotek mają okazję, żeby zrewidować swoje podejście do tych miejsc i zobaczyć, jak one dzisiaj są przyjazne dla odbiorców.
19: Nawiązując do Państwa akcji Znani za Ladą, to tak Państwo, widzę, dobierają grono tych osób, aby to były osoby związane z kulturą.
21: Zawsze staramy się, żeby to były osoby z kulturą, żeby propagować to zainteresowanie, przenosić to, co ci ludzie czytają, co mogą polecić też innym i w jakiś sposób w tym kręgu tego zainteresowania czytelniczego pozostać.
19: I rozumiem, że ci Państwo są zaproszeni na godzinę?
21: Jeszcze raz powtórzmy, jest to 11 maja, poniedziałek, między godziną 17 a 18 w 9 filiach można swobodnie spotkać się ze wspomnianymi osobami.
19: W takim razie rozumiem, że projekt Znani za Ladą jest w dużej mierze jednak dedykowany dorosłym czytelnikom, a jeśli chodzi o dzieci, to może rozwiniemy ten temat, co Państwo jeszcze przygotowaliście.
20: W tym roku po raz 10 Biblioteka Kraków przyzna Nagrodę Żółtej Ciżemki. Będzie to nagroda za książkę wydaną w 2025 roku, książkę dla dzieci i młodzieży. Podczas Tygodnia Bibliotek ogłosimy 5 książek nominowanych w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji. Uczestnicy będą mogli poznać te książki, poznać ich autorów, ilustratorów, a na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie laureat lub laureaci, tego jeszcze nie wiemy. Warto tutaj też dodać, że biblioteka w tym roku powołała młodzieżowe jury, tak zwane jury jurorów, juniorów. To jest grono 8 wspaniałych osób, młodych czytelników, którzy zapoznają się z tymi 5 nominowanymi tytułami i będą głosem doradczym, będą mieli swój głos w wyborze najlepszej książki w Nagrodzie Żółtej Ciżemki.
19: To bardzo ciekawe rozwiązanie, ale tak myślę sobie, że jednak tego typu idea powinna chyba już być wcześniej wdrożona, no bo w końcu książki są adresowane do dzieci, prawda? Więc oni są najlepszymi recenzentami.
20: To prawda, dlatego w tym roku przy okazji tej jubileuszowej edycji podjęliśmy takie działania i te działania będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ widzimy, że ta idea się bardzo sprawdziła i ci młodzi ludzie są bardzo zaangażowani, przygotowują też opinie na temat tych książek, więc widzimy, że tutaj ta współpraca na pewno będzie się rozwijała i będzie kontynuowana w kolejnych latach.
19: Zatem zapowiada się ten Tydzień Bibliotek bardzo interesująco. Program przygotowaliście Państwo bardzo bogaty. A czy coś jeszcze jest w planie?
21: No, wspomniała Pani, że bogaty program. Dodałbym do tego, że bardzo bogaty, bo 8-15 to jest Tydzień Bibliotek. W tym tygodniu także chcemy zainaugurować miejską promocyjną kampanię czytelniczą pod hasłem Kraków tu czytam z wykorzystaniem tramwaju. O szczegółach jeszcze nie będę mówił teraz, bo sami Państwo w mieście zobaczą ten tramwaj i będzie wtedy więcej okazji, żeby o tej oryginalności kampanii także opowiedzieć. Ale także dodam, że na koniec Tygodnia Bibliotek bierzemy udział. Biblioteka Główna przy ulicy Powróżniczej bierze udział w Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Będzie zwiedzanie tego fantastycznego miejsca przy Powróżniczej. Będą też tam spotkania i warsztaty. Zapraszamy. No i na finał, następny poniedziałek, 18 maja, otwieramy wyremontowaną filię z kolejną nazwą, filię sportową przy ulicy Sławka 10.
19: Co kryje się za hasłem sportowa?
21: Hasło sportowa to oznacza pewna jakby przeznaczenie, kierunek, w którym chcemy też gromadzić odpowiednie książki. Ta filia mieści się w budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej, co w jakiś sposób też sugeruje pewne rzeczy, ale chcemy poprzez i wystrój, i poprzez dobór książek, i promocję postaci, które są związane z krakowskim sportem, jak na przykład Jadwiga Jędrzejowska, słynna przedwojenna tenisistka, promować to miejsce dla tych, którzy interesują się sportem, sportem nieuprawianym fizycznie, ale też tym do czytania. To jest filia wyremontowana, która była, ale która zyskała i na powierzchni, i na wystroju. W ogóle zmieniła swój po prostu wygląd i jest dzisiaj, myślę, że tak zostanie też odebrana, bardzo przyjazna, estetyczna dla dzisiejszego czytelnika.
20: Warto też dodać, że w tygodniu, kiedy będzie otwarta filia sportowa, 21 maja odbędzie się też spotkanie z Alicją Zioło, autorką dwóch książek o krakowiankach. Autorka opowie nie tylko o znanych krakowiankach, ale również odkryje mniej znane postaci. Warto też dodać, że w filii sportowej będzie stała wystawa poświęcona Jadwidze Jędrzejowskiej i o niej też opowie autorka tej książki, ponieważ o Jadwidze Jędrzejowskiej jest też jeden rozdział poświęcony w tej książce.
21: To jest w ogóle ciekawy temat na szersze rozwinięcie, bo wiele jest postaci sportowych, które są mało znane. Tu mówimy o kobietach, prawda? I takich też na pewno jest sporo, ale i mężczyzn. I warto w moim odczuciu o tym rozmawiać. I nasza biblioteka sportowa może ku temu służyć, żeby częściej odbywały się tam spotkania, które będą te trochę zapomniane dzisiaj karty na nowo odkrywać.
19: A jak te wszystkie działania przez Państwa podejmowane w ramach Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani tutaj przedstawiła, bardzo bogaty program dla dzieci także, przekłada się właśnie na promocję czytelnictwa nie tylko wśród najmłodszych?
20: Biblioteka Kraków podejmuje różne działania związane z promocją czytelnictwa. Te wydarzenia nie są organizowane tylko w Tygodniu Bibliotek, ale także przez cały rok, co przekłada się w znacznym stopniu na poziom czytelnictwa w Krakowie. Odnotowaliśmy w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy czytelników, ponad 2,5 miliona wypożyczeń, więc te liczby mówią o tym, że czytelnicy i mieszkańcy Krakowa korzystają z bibliotek, przychodzą na te wydarzenia i są naszymi aktywnymi użytkownikami.
21: No, potwierdzeniem słów koleżanki jest sięgnięcie choćby do statystyk wypożyczeń za ostatni miesiąc, gdzie znajduje szereg książek ciągle będących w kręgu zainteresowania naszych czytelników. Ciągle króluje na tej liście opowieść o naszych babkach, chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, ale widzę, że kryminały, które cieszą się popularnością, w tym wypadku mają nazwisko jednego autora, Sławek Gortych, którego kilka książek jest na czele tej stawki za kwiecień, które są brane pod uwagę. Autor ten stał się bardzo popularny, zresztą mieliśmy także z nim w naszej bibliotece spotkanie. Jest jeszcze też książka Edyty Świątek. Pozycja Chłopek wskazuje, że ta publikacja rzeczywiście zyskała ogromny rozgłos. Wiemy też, że są ciągle zapisy, mimo że mamy bardzo dużo tych egzemplarzy, ale są zapisy na kolejne miesiące, co właśnie dowodzi, że ludzie tęsknią za określonym rodzajem literatury, która w jakiś sposób zaspokaja ich potrzeby, choć ja, jako osoba pracująca w bibliotece, przypominam, że nie liczą się tylko nowości, proszę Państwa. Są także książki, których mamy bardzo wiele. Mamy ich prawie 1 400 000. Wiele z nich na pewno nie przeczytaliście i warto po nie sięgnąć.
20: Na liście najczęściej wypożyczanych książek w kwietniu znalazły się też tytuły autorów nagradzanych różnymi literackimi nagrodami. Chociażby książka Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, czy książka Macieja Siembiedy Gołoboże. Na tej liście są też inne tytuły, które po które sięgają nasi czytelnicy. Między innymi też książka Sabiny Jakubowskiej, Położne. Niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z autorką wokół tej książki. Jest też bardzo dużo książek Edyty Świętek, tak jak pan Piotr tutaj wspomniał, więc przekrój tej literatury jest bardzo różnorodny, od literatury pięknej, po kryminały, literaturę obyczajową. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są też tytuły książek dla dzieci. Tutaj oczywiście Prym wiedzie, wiodą niesamowite przygody 10 skarpetek Justyny Bednarek.
21: Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek ma dodatkowo tylko zwiększyć to zainteresowanie, bo w tym czasie pewnie więcej o tym też będzie mowa. Tym, którzy jeszcze nie korzystają, że warto skorzystać z bibliotek, bo pamiętajmy, tam są książki, które są dostępne bezpłatnie. Tam są też spotkania z autorami. Zwracam także uwagę, by skorzystać z naszej strony internetowej, Facebooka, no i oczywiście informatora Biblioteki Kraków dostępnego w filiach.
7: A ja tylko przypomnę, że czytanie to samo zdrowie dla naszego mózgu.
6: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
7: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam. Styk z krokodyla, luksusowe prostytutki, klątwa kibiców i jedyne takie miejsce na mapie całej Polski. Już 29 maja Muzeum Podgórza zaprasza na wystawę poświęconą hotelowi Forum. W imieniu mojego redakcyjnego kolegi Kuby Kusego, który zainteresował się tym tematem, zapraszam do słuchania.
6: Ciekawostki o Krakowie.
0: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
3: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak, jak stoi.
0: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy. I wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
3: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie. Czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
0: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tym, z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat satyryczny.
3: Bo to 13 lat.
0: To było 13 lat wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już 20 wiek właściwie, 21 wiek, końcówka 20-21 wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
3: Z banerem, to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
0: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla

0: tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniówki. No to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
1: Ostatnia chyba w 96 roku.
0: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów, i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
1: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
0: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają, więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
1: Sama budowla tylko? Czy niekoniecznie? Czy to, co w tej budowli się działo? No bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
0: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek, a potem, a co z nim będzie. I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
1: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
0: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które, no ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował, więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci, i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem, takim oddaniem pracy.
1: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
0: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe.

0: Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest Hotel Kongresowy. Takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił. Do czasu zamknięcia był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
1: I ta obsługa była też najwyższej klasy. Bardzo staranna selekcja.
0: To było różnie. To znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
1: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
0: Zrobić sobie hotelarza. No prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
1: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
0: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
1: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
0: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoi minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej, ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojami pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
1: Jakie to były pokoje? No bo hotel kongresowy dla gości specjalnych, wyjątkowych, był porównywalny hotel w Krakowie, czy nie? Czy to był wyjątek absolutny?
0: To był absolutny wyjątek, przede wszystkim przez skalę działania. To był ogromny hotel i tak jak mówię, mogli w nim przebywać jednorazowo, na przykład na jakimś kongresie, 1200 osób i one były obsługiwane w takiej skali przez gastronomię, przez rozrywkę, przez rekreację i oczywiście przez tą część hotelową. Nie było w całej Polsce takiego hotelu wtedy. To był najbardziej luksusowy, najbardziej nowoczesny hotel. On miał drzwi otwierane na fotokomórkę, miał kasę elektroniczną, miał później w pełni zautomatyzowaną tą część dotyczącą odbierania telefonów, więc dużo rzeczy było takich bardzo nowoczesnych. Miał też pierwszego w Polsce detektywa hotelowego i pierwszy w Polsce program komputerowy napisany specjalnie dla gastronomii i dla recepcji. I dla gastronomii to był GACH, tak się nazywał ten program, a dla recepcji Rehot. I firma, która napisała te programy dla hotelu Forum, do dziś obsługuje duże sieci hotelowe, po prostu zajmuje się taką informatyczną obsługą hotelarstwa.
1: Wywołała pani temat detektywa hotelowego i gastronomii. Detektywa sobie zostawimy na trochę później. Skupmy się na tej gastronomii, bo no tak, 88 rok, otwarcie hotelu Forum. Ja niestety pamiętam te czasy, wolałbym nie pamiętać. Było biednie, było skromnie, no, przysłowiowe haki w sklepie mięsnym i ocet na półkach i szary papier na sznurku na szyi. Tak było, a znowuż hotel Forum, powiew luksusu Europy, Afryki. Tak, chyba wszystkie kontynenty kulinarnie się tam spotykały.
2: A na to pytanie Kuby Kusego odpowie jego rozmówczyni, czyli Melania Tutek, już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: To był nawet klub sześciu kontynentów, ale tak rzeczywiście było, także już w latach 90. później hotel organizował dni jakiejś kuchni tam kenijskiej, senegalskiej, arabskiej. Natomiast w tych 80. latach ta załoga hotelu, ta gastronomiczna załoga hotelu, no musiała sobie radzić z tymi deficytami, więc na pewno jedzenie było organizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, albo załatwiane. To były czasy, w których nie mogliśmy sobie tak po prostu pójść i zamówić sobie ileś tam kilogramów mięsa albo ileś kilogramów czegoś tam, luksusowych towarów, tylko trzeba było to zgromadzić. W związku z tym gromadzono to w ogromnych chłodniach. Hotel Forum miał gigantyczne chłodnie, takie, do których wjeżdżał po prostu wagon z mięsem. To mięso później było porcjowane i właściwie wszystkie żywnościowe potrzeby gości były realizowane w hotelu, oprócz słodyczy, bo ciastka kupowano w Krakowie. Krakowia była jednak niezastąpiona w tym względzie. Natomiast hotel miał swoją lodziarnię, miał swoją wytwórnię wody sodowej, miał nawet swoją śledziarnię. I tak jak opowiadał pan Janusz Czop, który był szefem kuchni przez jakiś tam okres czasu w hotelu, potrafili zrobić wszystko, spełniać właściwie najbardziej takie wyrafinowane, kulinarne potrzeby swoich gości, łącznie z egzotycznymi owocami, o których sami wcześniej nie słyszeli i one były sprowadzane specjalnie na życzenie danych gości. Ta kuchnia była podzielona na kuchnię, na menu wiosenne, menu jesienne i oczywiście wplataną w tą kuchnię taką międzynarodową były wplatane potrawy polskie. Do dzisiaj wspominają kaczkę z malinami w jabłkach, czy tą polędwicę chateaubriand, która podobno była najlepsza w hotelu Forum, właściwie tylko w hotelu Forum. No nie tylko, ale najlepsza była w hotelu Forum, można było ją zjeść. I wszyscy wspominają naprawdę wyśmienite lody robione z żółtek, że no, takich lodów nie jadło się nigdzie w Krakowie.
1: Rodzice mnie raz zabrali tam na lody.
0: No proszę, bardzo wiele osób wspomina swoje wizyty w kawiarni Panorama, skąd rozlegała się przepiękna panorama na Kraków. W związku z tym rzeczywiście wspominają wszyscy no, te słynne patelnie. Tutaj często wspominam, jak rozmawiamy tutaj, patelnie, które były kute przez cyganów. No, mówimy cyganów, bo wtedy mówiło się cyganów, więc oni wykuli te patelnie. Nie można było wtedy takich wielkich patelni kupić, tak porządnych, przez cały okres trwania hotelu kucharze tych patelni używali.
1: No to przejdźmy do tego słynnego hotelowego detektywa i takiej mrocznej strony, czy ciemnej strony nie księżyca, a właśnie hotelu Forum, bo ta też była. Wiadomo, PRL, goście międzynarodowi, kongresy, no to tak, taksówkarze i cinkciarze, tak.
0: Wszyscy byli. To jest, tak jak ja mówię, to jest hotel pełnowymiarowy, więc możemy sobie wyobrazić taka skala hotelu, jego skala nie tylko w gabarytach, ale też skala działania i rodzaj gości, jacy przybywali do hotelu. To był hotel przeznaczony przede wszystkim dla gości z zagranicy, dla, tak jak powiedziałam, dla kongresów. A że jesteśmy w momencie, kiedy Polska się przeobraża, czyli 88 rok, później mamy 89 rok, opada nam żelazna kurtyna albo się podnosi i zaczyna się taki okres bardzo dzikiej transformacji. Kapitalizm nam wchodzi w drzwiami i oknami, to jest właściwie nie do okiełznania, więc przyjeżdżają tutaj grube ryby, biznesmeni, a więc taki hotelowy X, bo tak go nazywano, nie zajmował się takimi rzeczami. Tym zajmował się Urząd Bezpieczeństwa do 1989 roku, a później już policja. Natomiast hotelowy X, czyli pan Jerzy Partyła, który był pierwszym detektywem hotelowym i w Hotelu Forum, ale w ogóle w Polsce, zajmował się tą taką, takim bezpieczeństwem gości, tak żeby oni się czuli komfortowo, czyli wszelkimi elementami takimi związanymi z kradzieżami, z oszustwami, z oczywiście z obecnością prostytutek, z obecnością cinkciarzy, jakichś handlarzy samochodami albo złodziei samochodów. Wszystko to, co mogłoby spowodować, że gość mógłby czuć jakikolwiek dyskomfort. Nie mógł czuć dyskomfortu. Oczywiście zdarzały się również kradzieże, okradanie przez pokojowe gości, więc tym też się zajmował. Tym ustabilizowaniem tego nurtu, że tak powiem, nocnego życia też musiał to ustabilizować czy usystematyzować. Klub nocny generował też tego rodzaju spotkania czy zachowania, więc do jego obowiązków należało właśnie pilnowanie takiego porządku i ustabilizowanie sytuacji w hotelu.
1: Powiedziała pani nocny życie, to kwitło. No i tak, oczywiście pojawiały się w Hotelu Forum prostytutki, ale też no, starannie wyselekcjonowane. To byle dama lekkich obyczajów z ulicy w Hotelu Forum pojawić się nie mogła.
0: Pan Jerzy Partyła bardzo o to dbał, czyli detektyw hotelowy sam wspomina, że zrobił tak zwany casting na panie, które będą pracowały w takim miejscu i zdecydował, że tak on powiedział, wybrał sobie takie najładniejsze. No to już jemu zostawiam to, jak on to określa i jak on to robił. Natomiast rzeczywiście zdecydowano się, to był nielegalny proceder. Wszyscy wiedzieli, że on się odbywa, ale trudno było zakazać gościom tego, co oni chcieli albo jakie mieli preferencje. W związku z tym te panie miały zezwolenie takie nieoficjalne na przychodzenie do hotelu. A gdy pojawiał się ktoś inny, to już jakby panie między sobą regulowały tą sytuację i było to bardzo krótkie, burzliwe i doprowadzało hotel do normalnego rytmu z powrotem.
1: No i oczywiście działać musiała służba bezpieczeństwa. I podsłuchy zapewne.
0: Tak, na etapie budowy hotelu podsłuchy zostały zamontowane w całym, niemal w całym hotelu, z pominięciem kilku takich miejsc, do których nie było to konieczne. Były podsłuchy pokojowe i były podsłuchy telefoniczne. Niemal w każdym pokoju był podwójny aparat telefoniczny. Podsłuchiwano oczywiście także pewnie gości rządowych z różnych krajów. Mówię pewnie, bo nie zachowały się dokumenty, a przynajmniej ja do nich nie dotarłam, które mówiłyby, moglibyśmy przeczytać jakieś zeznania tych ludzi, którzy podsłuchiwali. Wiemy, że były podsłuchy, bo w Instytucie Pamięci Narodowej zachowały się dokumenty dokładnie pokazujące nam schemat pokoju, gdzie jest zamontowany ten podsłuch i tak dalej. Wszyscy pracownicy wiedzieli, gdzie znajduje się ta techniczna część, gdzie schodzą się te wszystkie podsłuchy, która jest podłączona do komendy milicji, a później policji. Później już nie było tych podsłuchów. No i było też miejsce, w którym panowie obsługujący te wszystkie urządzenia byli. Wśród ludzi, którzy montowali te podsłuchy, byli też późniejsi pracownicy hotelu. Oni byli oczywiście zalegendowani, tak to się nazywa, czyli po prostu byli tam osadzeni z jakąś historią i to się działo wraz z budową hotelu. Byłoby to bardzo, bardzo trudne później ze względu na technologię, w jakiej budowany był hotel. No więc tak, wszyscy wiemy, że hotel był podsłuchiwany, nie wiemy na jaką skalę, ale z tego co wiem, jak rozmawiałam z pracownikami hotelu, to głównie chodziło o handel nielegalną bronią, o narkotyki, o wyśledzenie tego pierwszego momentu, w którym do Polski przyjeżdżają wszystkie mafie zajmujące się nielegalnym biznesem, takim bardzo ciemną stroną mocy już z krajów zachodnich czy z krajów Ameryki Południowej, więc to było głównym takim obiektem zainteresowania służb bezpieczeństwa.
1: A goście? Rozumiem tak, apartament królewski, były koronowane głowy, były głowy państw bez koron?
0: Były głowy państw bez koron, byli prezydenci od prezydentów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, jeżeli idziemy mocarstwami, po sąsiedzkie nasze stosunki, czyli Václav Havel, François Mitterrand, była para z Królestwa Malezji, był król Jordanii, były władze Wielkiej Brytanii, ale nie wiem, czy była królowa z bardzo różnych innych dziwnych krajów, ale byli artyści, był Aldie Meola, byli również nasi celebryci i były takie postaci znane z bardzo różnej działalności. Był między innymi Zbigniew Brzeziński, byli znani himalaiści, byli uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy kongresu, różnych kongresów, od medycznych, alergologicznych, pomyśliwskie, ginekologiczne, no jakie sobie tylko można wymyśleć. No i oczywiście te wszystkie delegacje z różnych kulturowo państw w związku z różnymi dniami różnych kultur, różnych narodów. Istnieje księga pamiątkowa, w której istnieją wpisy tych wszystkich najważniejszych gości. Każdemu z nich jest poświęcona jedna strona. Niektórych do dzisiaj nie możemy już nie wiemy, kto się wpisał jakimś zamaszystym zakrętasem i nie zadbano o to, aby gdzieś z boku napisać notatkę, kto to jest, więc dzisiaj już to jest nie do odczytania, ale wiele podpisów jest tak upamiętnionych przez opisanie tej osoby przez pracowników, bo byli pracownicy, którzy byli oddelegowani do tego, aby zajmować się księgą pamiątkową. Zresztą pamiętam, jak pani Ewa Cienki z recepcji wspominała, jak François Mitterrand przyjechał i oni wszyscy byli tak przejęci i zawsze była jedna osoba, która pilnowała tego momentu, że ten gość ma się wpisać do księgi. Ja nawet tak rozpisywałam ten długopis, tak żeby był rozpisany, żeby ani chwileczkę nie zajęło to mu dużo czasu. I tak stałam z tym długopisem i on podszedł ze swojej poszetki, tam z butonierki czy z brustaszy, wyjął sobie swoje pióro i się podpisał. Wiesz, byłam taka rozczarowana, że po prostu ja tutaj tyle czekam, a on po prostu proszę bardzo, taki piękny podpis i jest rzeczywiście do dzisiaj w księdze pamiątkowej.
1: A co z pierwocinami, tudzież prehistorią hotelu Forum? Bo on też nie powstał w miejscu przypadkowym, no tam działała garbarnia przecież.
0: Tak, to hotel, całe nieszczęście tego hotelu, wszystko co się z nim złego, co się z nim dzieje, no wiąże się oczywiście w legendzie miejskiej z krzywdą robotniczego klubu sportowego Garbarnia, czyli z wyburzeniem ówczesnego stadionu, który był taką dumą nie tylko Ludwinowa, ale również całego Krakowa. To był rzeczywiście stadion. Mówimy o samym stadionie, tak naprawdę to co się działo wtedy na Ludwinowie, to z czym związana była Garbarnia, to był cały park sportowy. Norbert Tkacz o tym mówi, że to był park sportowy. Tam nie tylko piłka miała znaczenie, ale bardzo różne inne dyscypliny sportu. Poza tym życie kulturalne było skupione wokół tego klubu sportowego, animowało życie całego Ludwinowa. W związku z tym, gdy padła decyzja o wyburzeniu stadionu, nie tylko pod budowę hotelu Forum, ale w związku ze zmianami, które miały objąć cały ten obszar, bo przecież miała powstać i opera, tam gdzie dzisiaj mamy IC, tam gdzie dzisiaj jest stadion Nadwiśla, miało powstać Muzeum Ruchu Robotniczego, a całe osiedle podwawelskie, no i oczywiście hotel Forum, miał powstać ruszt komunikacyjny według tych planów z lat 70. Zdecydowano o wyburzeniu tego stadionu, co spotkało się z rozpaczą, nawet z buntem i sprzeciwem. To za mało, z taką rozpaczą ze strony mieszkańców Ludwinowa i ze strony kibiców piłki nożnej, bo to był stadion, który zastępował Krakowowi inne stadion, którego wtedy nie było. Nie było jeszcze wtedy Korony, nie było wtedy wielkiego stadionu Wisły i Krakowi, w związku z tym derby odbywały się na Garbarni. I gdy ten stadion zburzono, no to mówią wszyscy, którzy są z Garbarnią związani, że Ludwinowianie rzucili klątwę na ten hotel Forum i klątwa obowiązuje, nie została odwołana do dziś. Jak przeprowadzałam wywiady z miłośnikami klubu Garbarnia, to oni do dzisiaj mówią, że przechodzą obok tego hotelu i tak co tam powinno być? Tam powinno być Muzeum Garbarni i wtedy już Garbarnia powinna mieć same puchary, żeby się nie mieściły na tych piętrach. No więc to, tak mówię, nie została odwołana.
1: No i ta klątwa chyba działa, bo hotel też się zapada i to tak całkiem sporo centymetrów w głąb.
0: Z tym hotelem to jest bardzo, ja też przechodzę jakby bardzo przez wielkie trudności badając jego historię. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest wdzięczny obiekt do badania.
1: A jak długo pani badała?
0: No, przynajmniej 3 lata, kiedy zaczęliśmy jakby myśleć o tym hotelu, bo na początku to miała być zupełnie inna wystawa, miała być niewielka wystawa w naszym depozycie pamięci, właściwie o Crazy Dragonie, czyli o tym klubie nocnym Szalony Smok. Ale gdy spotkałam się z pracownikami, to stwierdziłam, że zróbmy wystawę o historii działania, ale historii działania nie da się odpiąć od historii hotelu. W związku z tym trzeba zobaczyć, co było na początku, gdzie z jakiego chaosu się ten hotel wyłonił. No i wtedy okazało się, że bardzo niewiele dokumentów zostało. Znaczy one są nieprawdopodobnie rozproszone. Ja te dokumenty, do których miałam dostęp, te z początku budowy hotelu, do opisów technicznych, do samej decyzji o budowie hotelu, ja te wszystkie dokumenty otrzymałam od pracowników w kserówkach. Oni to po prostu gdzieś skserowali te najważniejsze rzeczy i przechowują. Nie ma archiwów tych wszystkich fabryk, które produkowały coś dla hotelu Forum. Nie istnieją, no bo już nie muszą istnieć, minęło tyle czasu, że te archiwa się po prostu niszczy. W związku z tym hotel nie jest taki chętny do opowiadania swojej historii. No i też jakby bardzo trudno mi się współpracowało z właścicielami hotelu, którzy jakby nie odpowiadali na takie prośby o zobaczenie tego hotelu, o zobaczenie, o nagranie tam wspomnień byłych pracowników hotelu, więc jakby się tutaj na tej płaszczyźnie zupełnie nie porozumieliśmy. No, jest to trudny obiekt. Chociaż może on nie jest trudny, ale czasy, okoliczności i ludzie wokół niego są trudni.
2: A więcej na temat historii tak kultowego miejsca jak Hotel Forum dowiecie się już 29 maja w Muzeum Podgórza.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
8: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam Was na spotkanie z artystą, który napisał m.in. piosenki do słynnego Killera. To będzie Kuba Sienkiewicz z Elektryczny Gitar. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam już teraz w imieniu Tomka Brela.
7: Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: Moi drodzy, czas już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Bardzo dawno się nie widzieliśmy. Jakub Sienkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
10: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
9: Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji niezwykłego koncertowego wydarzenia w cieniu sufitów. No właśnie, nazwa mówi chyba wszystko. To są sufity największych hal koncertowych w Polsce. Jest też amfiteatr. Jest katowicki Spodek, jest Opole, Gdańsk. I o koncertowaniu na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ale ja cały czas mam w pamięci naszą ostatnią, przedostatnią rozmowę z czasów pandemii, kiedy to rozmawialiśmy przez internet. I Kuba Sienkiewicz powiedział takie oto zdanie: wydaje mi się, że do koncertowania po pandemii już nie wrócę.
10: Okoliczności się zmieniły. Już nie jestem tak kategoryczny. Okazało się, że moje piosenki zaczęły żyć drugim życiem i koncerty stały się jakąś taką drugą, nabrały drugiego życia, drugiej fali przyjemności, o tak bym powiedział. Poczułem, że znowu mogę nie tylko nowymi utworami, ale tymi, które już są dobrze znane, jakoś rzeczywistość opisywać. One znajdują swój nowy kontekst, te piosenki, i działają, i są dobrze odbierane, dlatego bardzo się moje koncertowanie rozrosło. Przede wszystkim to moje samodzielne koncertowanie solo, w duecie, czy w innych małych składach, ale i elektryczne gitary też odżyły, bo faktycznie była sytuacja już taka kryzysowa, kiedy miałem takie zmęczenie formułą grania w tym stylu, ale pomyślałem sobie, wszystko ode mnie zależy, i poprosiłem moich kolegów, żebyśmy przearanżowali piosenki, żeby odważni dawać utwory też rzadko grane albo jeszcze nie grane, żeby grać w innych, ciekawszych wersjach, żebym mógł się wreszcie sam oderwać od szarpania strun gitary, tylko skupić się bardziej na interpretacji tekstu. I w tej nowej formule okazało się, że sprawia mi to znowu przyjemność, tak jak kiedyś przed laty, i z nową energią ruszyliśmy dalej.
9: Mówimy oczywiście o przyjemności wykonawcy, ponieważ publiczność przyjemność miała cały czas, jak rozumiem.
10: To już trzeba zapytać publiczności, natomiast ja jako wykonawca obserwuję reakcję widowni. Jest to też bardzo ciekawe dla mnie obserwować, jak zmienia się odbiór mojej twórczości na przebiegu lat, w każdej kolejnej dziesięciolatce, w każdej kolejnej dekadzie. Inaczej to troszkę wygląda, ale piosenki wraz z odpowiednim komentarzem znajdują swoje miejsce, jak widzę, w każdych czasach.
9: Czyli są to utwory po prostu ponadczasowe, nie bójmy się tego określenia. Elektryczne gitary 35, właściwie to 36 lat. Chociaż muzyczne początki Kuby Sienkiewicza, jak fani doskonale wiedzą, sięgają dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o czas. Ale mam takie wrażenie, że elektryczne gitary i ta oszałamiająca popularność, no to jednak zmieniła wszystko. Spodziewałeś się, że to się tak potoczy?
10: Ja czułem, że te piosenki mają potencjał. I podejrzewałem, że jeśli włożyć by jakąś pracę w promocję nad tym repertuarem, to on może dotrzeć szeroko. Ale nie planowałem być piosenkarzem. Ja występowałem w skromnym drugim obiegu, ponieważ na początku lat 80., kiedy były strajki na uczelniach, ja też brałem udział w strajku na Akademii Medycznej w roku 81. Tam były dwie fale tych strajków. I miałem okazję przed bardzo przyjazną widownią zaprezentować swój dorobek przed ludźmi, którzy tylko czekali, aż coś się wydarzy, czy wykład, czy występ, czy kabaret, czy cokolwiek w dość monotonnej rzeczywistości strajkowej. Moje wykonania zostały zarejestrowane i były potem spontanicznie kopiowane, co pozwoliło mi właśnie w takim skromnym drugim obiegu funkcjonować. Ale ze względu na okoliczności PRL-u, cenzurę i inne sprawy, nie planowałem być piosenkarzem, tylko realizowałem swój taki standardowy schemat kariery zawodowej, czyli skończyłem studia, potem staż podyplomowy, specjalizacja, doktorat i wszystko zgodnie z takim typowym schematem szło. Ale ponieważ zmieniły się czasy, pomyślałem sobie, że trzeba do tych piosenek wrócić i jakoś je teraz w nowej rzeczywistości światu pokazać. No a dalej to już wiadomo, jak się potoczyło.
9: Wiadomo, jak się potoczyło. Żeby przypomnieć może atmosferę początku lat 90. tej niezwykłej popularności, znalazłem takie oto słowa Piotra Łojka, który powiedział: pierwszy koncert w Krakowie, w nocy zziębnięci jedziemy do hali Korony na Podgórzu, po drugiej stronie Wisły, i nagle okazuje się, że w tę samą stronę idzie całe miasto. Okazało się, że oni idą na nasz koncert. No, trochę to tak jak u Beatlesów wyglądało. Byliście bardzo blisko, ale nie mieliście chyba jakichś takich historii pod tytułem woda sodowa w związku z popularnością.
10: Ja nawet kojarzę, z czym to mogło być związane. Ten skokowy wzrost popularności wiązał się z wprowadzeniem na rynek nośnika płyty kompaktowej, która bardzo ułatwiła rozgłośniom emisje radiowe. Skończyły się radiówki, czyli taśmy krótko cięte, odtwarzane na magnetofonach szpulowych, i pojawił się nośnik w postaci singla albo w postaci płyty kompaktowej. A nasz pierwszy program Wielką Radość wydaliśmy początkowo na kasecie, no bo taki był cykl wydawniczy, a dopiero potem po kilku miesiącach pojawiła się płyta kompaktowa i to było ewidentnie zauważalne, skokowa różnica w ilości widowni przychodzących na koncerty, we wzrost popularności, no, widoczny gołym okiem. Pamiętam te okoliczności, pamiętam te czasy.
9: Ale wody sodowej nie było nigdy chyba?
10: Woda sodowa była zawsze, no, sława była zawsze dla nas najważniejsza i to była główna motywacja.
9: I pieniądze, oczywiście.
10: I pieniądze.
9: Wspominaliśmy...
10: Jako radosny skutek uboczny.
9: Uboczny. Rozmawialiśmy o tak zwanym skokowym wzroście popularności. Czy w momencie, kiedy wasza popularność faktycznie tak skokowo wzrosła, nie miałeś myśli, a może będę żył tylko z muzyki?
10: Nie, bo ja już byłem tak mocno osadzony w medycynie, że choćby nie wiem jak atrakcyjna propozycja alternatywna by się pojawiła, to już było to dla mnie niewykonalne. Już tak głęboko wsiąkłem w praktykę i w działalność dydaktyczną, że nie umiałem już bez tego żyć.
9: No właśnie, wspominaliśmy o dwuzawodowości, która w pandemii... Takie mam wrażenie, że chyba uratowała cię, bo mogłoby być różnie. Pamiętam zamknięcie branży koncertowej. No i tak się zastanawiam, czy po latach, czy wszystkie te obostrzenia były konieczne? Pytam Kubę Sienkiewicza, doktora Kuba Sienkiewicza.
10: pandemie są bardzo rzadko, raz na 100 lat średnio i nie mamy wprawy, nikt nie ma wprawy w reagowaniu na takie sytuacje kryzysowe. Tym bardziej, że za każdym razem ten czynnik zakaźny jest inny, to jest inny drobnoustrój i trzeba od początku tworzyć reguły walki z taką sytuacją kryzysową. Więc wydaje mi się, że chyba nie ma mądrych. Oczywiście w trakcie, już kiedy to się działo, widać było gołym okiem, że niektóre decyzje są idiotyczne, nawet z punktu widzenia lekarskiego. No, zamykanie się w domu było szkodliwe, bo wszyscy wiemy już ze źródeł, które już wtedy były dostępne, a później się jeszcze potwierdziły, że nie było zakażeń udokumentowanych na otwartej przestrzeni. Wszystkie zakażenia, które miały miejsce, dokonywały się we wnętrzach, w domach, w budynkach. W związku z tym blokowanie ludzi przed wejściem do parku, czy do lasu, czy nawet na spacer po mieście, no było jakimś kuriozum. Nie zrozumiałem do tej pory.
9: Nie mówiąc już o kortach tenisowych, które też były zamknięte.
10: Tak, tak.
9: No dobrze, zostawiamy w takim razie pandemię, ponieważ to już na szczęście dawno za nami. Porozmawiajmy o marzeniach tych niespełnionych, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Piotrem Cugowskim niedawno. Przyznał, że marzy mu się płyta z orkiestrą. Zespół Blue Cafe ostatnio przyznał z kolei, że muzyka filmowa im się marzy. A Kuba Sienkiewicz, co jeszcze chciałbyś zrobić, czego jeszcze dotąd się nie podjąłeś muzycznie?
10: No ja realizuję swoje marzenia dosyć konsekwentnie. W 22 roku wydałem taką płytę bardzo zaangażowaną w tamtejszą ówczesną sytuację polityczno-społeczną kraju. Płyta Moja Bańka. Potem w 24 roku wydałem płytę Pani Bóg, która jakby już w nowej rzeczywistości nagrywana, ale jeszcze do tej dynamicznej sytuacji obyczajowo-społecznej nawiązywała. Ja mam plan taki. Na tej pierwszej płycie śpiewałem o Matce Boskiej z tęczową aureolą. W tej drugiej płycie zmieniłem płeć Panu Bogu. A w kolejnym programie mam zamiar eksperymentować z hymnem Polski. To jest takie testowanie wytrzymałości słuchacza. Na ile ja mogę sobie pozwolić w tej materii. Chociaż jeśli chodzi o hymn narodowy, to po eksperymentach, które przeprowadziła Edyta Górniak, chyba już nic nas nie zadziwi więcej w tym obszarze. Więc ja nie mam niezrealizowanych marzeń. Po kolei wszystkie. Chciałbym odhaczać swoje pomysły i swoje projekty artystyczne. Mam zwykle je tak na dwa programy do przodu. No, zobaczymy. No, moim marzeniem jest w pewnym momencie się zatrzymać, żeby nie przedobrzyć z ilością propozycji artystycznych, bo mogę przegrzać temat i chciałbym zachować na tyle trzeźwości umysłu, żeby wiedzieć, kiedy ten moment następuje.
9: Mm-hmm. Edyta Górniak, a propos jeszcze hymnu, ostatnio przyznała, że już się nauczyła, już umie. A propos obaw, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że pojawi się coś takiego w naszej rzeczywistości jak sztuczna inteligencja. Pewnie jeszcze kilka lat temu nikt nie podejrzewał. Czy artyści postrzegają AI jako zagrożenie, czy jako błogosławieństwo? Jako szansę?
10: To wszystko zależy, z czyjej strony patrzymy. Mam kolegów, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do takich prostych zadań, jak na przykład stworzenie piosenki dydaktycznej do nauki jakiegoś języka dla dzieci w odpowiedniej klasie. Oczywiście nie biorą tego jeden do jednego, ale korzystają z pomysłów, które wygeneruje to narzędzie i potem to już deklarują jako swoje własne, czyli jest to narzędzie podpowiadające, co można zrobić, a jednocześnie, żeby nie napracować się przy zadaniu, które no jest, powiedzmy, mało twórcze i mało satysfakcjonujące. To jest zupełnie zrozumiałe. Zagrożenia dostrzega Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Podkreśla fakt, że sztuczna inteligencja karmi się dorobkiem artystów, w związku z tym powinna się też z nimi dzielić, czyli trwają prace nad jakąś opłatą autorską, która byłaby analogiczna do opłaty czy honorarium z tytułu czystych nośników. Obecnie coś takiego obowiązuje, od dawna obowiązuje, oczywiście od kiedy tylko są czyste nośniki, które zapełniamy, kopiując czyjś dorobek twórczy. Obecnie, jak wiadomo, trwa wdrażanie do Polski tej opłaty, która również z tytułu czystych nośników, która obejmowałaby również urządzenia elektroniczne, tak jak to jest na całym świecie. Natomiast sprawy ze sztuczną inteligencją nie są jeszcze uregulowane, są jeszcze w toku, wymagają wypracowania jakiegoś algorytmu sprawiedliwego dla wszystkich, dla obu stron.
9: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, ponieważ sztuczna inteligencja jest tematem bardzo szerokim. Za moment jeszcze o tym porozmawiamy.
7: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
9: Dzisiaj Kuba Sienkiewicz w programie Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o sztucznej inteligencji. Wiem, że AI używasz na swoim profilu facebookowym do generowania grafiki. Czy zdarzyło ci się użyć jej do muzyki?
10: Nie, jeszcze nie używałem tego, chociaż elektryczne gitary mają już w dorobku teledysk do piosenki Ziemia z wykorzystaniem w 100% sztucznej inteligencji, która przetwarza nasz wizerunek wcześniej ograny zwykłym materiałem wideo, ale ona to przetworzyła i umieściła nas w rzeczywistości takiej, jakie było jej zadane.
9: Kuba Sienkiewicz, kilka dekad na scenie. Ja podejrzewam, że w większości artystów, którzy teraz zaczynają, nikt ich nie będzie pamiętał za cztery dekady. Na czym polega fenomen gwiazd lat 80., 90., twoim zdaniem, że trwają do dzisiaj?
10: Na pewno wynika z sentymentu. Jak obserwuję moją widownię, to są już trzy pokolenia, bo to nie tylko moi równolatkowie, ale i dzieci osób, które na mojej muzyce się wychowały. Te dzieci teraz są już pokoleniem organizatorów koncertów i w związku z tym wychowują kolejne pokolenie swoich dzieci na tej muzyce, jednocześnie będąc naszymi i klientami i partnerami w tym procederze. To jest niekończący się łańcuch. To się po prostu nie kończy. To jest naprawdę koszmar.
9: I patrząc ze sceny na to trzecie pokolenie fanów i na to, mając w świadomości to, że niektóre utwory stały się kultowe, czy Kuba Sienkiewicz ma poczucie spełnienia jako artysta?
10: Najbardziej cieszę się, jak mi coś dobrze wyjdzie. Aha. Ale tak, żeby cieszyć się z tego, co już było i co sprawiło mi przyjemność przed laty, to nie mam. Nie mam tak. Cieszę się, że piosenki są lubiane i obserwuję, że jestem bardziej rozpoznawalny, ja czy mój zespół, z repertuaru, a nie z nazwy. Mhm. Ani z nazwiska, ani z nazwy, tylko młodzież po nazwie to by nie powiedziała, że zna nas, ale jak się im puści jakąś piosenkę, a to już rozpoznają.
9: Kilkadziesiąt lat na scenie, skoro koncertowo dzisiaj, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, która no, trochę mi nie daje spokoju. Czy czujesz różnicę między publicznością lat 90. a dzisiejszą?
10: Są na pewno wyższe wymagania. Publiczność oczekuje widowiska na lepszym poziomie. Niezwykłego odegrania repertuaru, tylko jednak czegoś więcej. Dlatego podczas takich tras wykonywanych przez duże składy, jak właśnie chociażby elektryczne gitary, publiczność otrzymuje również ciekawe wizualizacje, specjalnie dorabiane do każdej piosenki osobno. Otrzymuje ciekawe światła, atrakcyjnych, popularnych gości, którzy wchodzą na jakiś tam swój krótki mini recital w trakcie naszego występu. Oczekują rozbudowanego składu. Myśmy też zaprosili dwie nowe wokalistki do wykonywania koncertów podczas tej trasy w cieniu sufitów. Więc można powiedzieć, może trochę w uproszczeniu, że publiczność oczekuje fajerwerków, albo to wykonawcom się wydaje, że jest takie oczekiwanie i się temu poddają. Nie wiem. Na pewno lepiej się słucha i ogląda takich recitali, takich występów wtedy, kiedy jest to starannie przygotowane i w sumie to jest dobry trend, bo jednak powinniśmy równać w górę, a nie w dół.
9: Ja spotkałem się z taką teorią a propos koncertów, że darmowe koncerty, których było sporo na przełomie wieków, na dniach miast wszelakich, trochę zepsuły słuchacza.
10: One nadal są i nie trzeba ich zwalczać, bo jednak publiczność ma możliwość zobaczyć swojego ulubionego wykonawcę. Nie trzeba za każdym razem stwarzać tej bariery finansowej. A z drugiej strony i twórca, artysta też ma możliwość dotrzeć do szerszej widowni, kiedy są organizowane otwarte koncerty. Zresztą trudno sobie wyobrazić, jeśli miasto czy gmina chce urządzić sobie święto z takim właśnie wydarzeniem estradowym, dlaczego ma tego nie robić właśnie w formie otwartych koncertów. Ja nie jestem przeciwny takiej formule.
9: Ale to jest jednak inna publiczność, prawda? Czasami zupełnie przypadkowa.
10: Często przypadkowa, ale jednak tym większa przyjemność jest dla wykonawcy, kiedy udaje mu się utrzymać przy scenie od początku do końca widownię właśnie, która znalazła się niezupełnie świadomie na tym wydarzeniu. To jest dodatkowa satysfakcja artystyczna.
9: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w programie Cała Muzyka. Teraz wędrujemy do naszego kącika narzekacza. Co najbardziej cię denerwuje w obecnej muzyce albo show biznesie szerzej?
10: To takie pytanie nie jestem przygotowany. Bo cały czas wydawało mi się, że muzyka jest coraz lepsza. Na przykład dzięki narzędziom do słuchania muzyki, takim jak serwisy cyfrowe, docieram do coraz większej ilości muzyki, zresztą tak sprofilowanej na mnie, no bo wiadomo, że algorytmy to podpowiadają. Sam bym nigdy nie dotarł do tych wykonawców, gdyby nie właśnie słuchanie streamingowe. Zauważam również, że jakość muzyki się poprawia. Poprawia się realizacja dźwięku i na koncertach, i w nagraniach studyjnych. Również warto podkreślić, że poziom... No, może to jest tak, że ja po prostu wybieram takich wykonawców, ale dla mnie ewidentnie poziom warsztatowy szczególnie młodych wykonawców, czy to w obszarze muzyki folkowej, jazzowej, czy nawet muzyki popularnej, jest coraz lepszy. To są ludzie wyedukowani, instrumenty im w grze nie przeszkadzają. Ja raczej mam kompleksy, kiedy słucham współczesnej muzyki popularnej, bo widzę, że jej poziom się, przynajmniej ten warsztatowy, się tak bardzo podnosi, że gdzie mnie do tego? No, po prostu muszę dzięki temu, czy w wyniku tego, muszę szukać swojej własnej drogi artystycznej, żeby jakoś nadążyć za tym podwyższającym się nieustająco poziomem, zaproponować coś oryginalnego, swojego. No ja akurat jestem muzykiem amatorem, nie posiadam wykształcenia muzycznego i dlatego muszę to kompensować oryginalnością pomysłów.
9: Ja zadałem to pytanie, bo spotkałem się z taką teorią, że muzyka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stała się coraz prostsza, prościej zaaranżowana, mniej instrumentów, prostsze harmonie. Dlatego zapytałem.
10: No właśnie nie, właśnie tak nie jest, bo może po prostu... zależnie od tego,
9: czego szukamy,
10: co wybieramy również szukając, mogą nas te algorytmy poprowadzić w stronę właśnie albo muzyki coraz bardziej uproszczonej, albo wręcz przeciwnie, coraz bardziej ambitnej. Dlatego zachęcam do szukania. Muzyki jest coraz więcej i jest ona coraz lepsza. Tak jest przynajmniej moje wrażenie.
9: I tego się trzymajmy. W takim razie porozmawiajmy jeszcze o emocjach, które odczuwasz wchodząc na scenę obecnie. Czy te, które czujesz obecnie, są porównywalne do tego, co odczuwałeś przed laty, nie wiem, w latach 90. na przykład?
10: No, każde wyjście na scenę jest dla mnie związane z emocjami, ze stresem, najczęściej przyjemnym i pozytywnym, ale nie jest to nigdy sytuacja obojętna. Zawsze staram się przygotować jakoś do spotkania z publicznością, znaleźć lokalny kontekst, coś powiedzieć ciekawego o piosenkach, które będą za chwilę wykonywane. Nie miałem tak dobrego kontaktu z widownią, nie umiałem wypracować sobie takiego modelu kontaktów w latach 90. Dopiero w ostatnich latach te zaległości nadrobiłem i jakoś mi to, przynajmniej tak uważam, lepiej wychodzi, bo wcześniej za dużo było punk rocka, buntu i eksperymentu w tym wszystkim. No ale to widocznie takie są prawa młodości.
9: Takie są koleje losu. Życzę w takim razie mnóstwa pozytywnych emocji na scenie i zapytam mimochodem, czy my się będziemy przy okazji 40 widzieć i słyszeć, czy coś szykujecie, no bo to w sumie niedaleko.
10: 40-lecia zespołu.
9: Oho.
10: Tak?
9: Tak.
10: Nie, na pewno nie będziemy nic organizować specjalnego. Nie lubię okrągłych dat. Uważam, że to jest niepotrzebne mydlenie oczu. Najważniejszy jest dorobek, poziom wykonawczy, a rocznice zostawmy może dziennikarzom muzycznym. Niech szukają jakichś właśnie dat, rocznic. Ja bym przede wszystkim od siebie oczekiwał nowych propozycji artystycznych, a jeśli już starych, to w nowych, ciekawych wersjach i jeszcze lepiej wykonanych niż dawniej. To zawsze się da zrobić.
9: I właśnie dlatego zapraszamy się gorąco na kolejne koncerty, jeżeli chodzi o trasę W cieniu sufitów. Zapraszamy też na Facebooka, bo tam mnóstwo ciekawych solowych aktywności, prawda?
10: A tak, jeśli oczywiście mówisz o mojej stronie facebookowej, czy mojej stronie po prostu w sieci, to można tam napotkać wiele różnych terminów. Ja również mam zwyczaj przenoszenia tych koncertów, które się już odbyły, do archiwum i opatrzenia ich odpowiednim komentarzem, jak to było, prawda, jak poszło i z różnymi podziękowaniami dla osób, które spotkałem przy okazji tego wydarzenia. Proponuję również moje ilustrowane piosenki. Wspomniałeś o tym, że bawiłem się grafiką komputerową generowaną przez AI i faktycznie przy odrobinie cierpliwości można tą aplikację zmusić do tego, żeby zrobiła parę ciekawych rzeczy i myślę, że oglądanie tak jeden do jednego tekstów z ilustracją też może być dla Państwa ciekawe.
9: Polecamy w takim razie gorąco, no i będziemy się też zapraszać na kolejne koncerty. Doktor Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kłaniam się nisko i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem i do zobaczenia.
10: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
8: to jeśli macie ochotę spotkać Kubę Sienkiewicza oko w oko, to polecam również Górskie Szlaki, bo on kiedyś w wywiadzie również nam przyznał, że kocha piesze wycieczki. A w Radiu Złote Przeboje słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To już teraz zapraszam Was na spotkanie z jednym z liderów zespołu Lady Punk. Przed Wami Jan Borysewicz.
7: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
9: Moi drodzy, pora na gości, fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dawno się nie widzieliśmy z naszym dzisiejszym gościem. Pierwsza gitara Rzeczpospolitej, czyli Jan Borysewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
11: Witam Ciebie, witam Państwa. No bez przesady z tą pierwszą gitarą.
9: Druga. Nie no, pierwsza. Porozmawiamy o Twoich ostatnich aktywnościach, ale też chciałem Cię zapytać o niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce no już jakiś czas temu, a mianowicie o aukcję Twoich gitar. Muszę zadać to pytanie. Co Cię skłoniło? Pytam, bo sprzedawałem ostatnio jeden ze swoich samochodów i o mało co nie wpadłem w depresję z tego powodu.
11: To więc to wyglądało tak, że ja... Te instrumenty, które sprzedawałem, to były instrumenty, które służyły mi wiele, wiele lat. Ja mam taką naturę, jeżeli chodzi o instrumenty, że jeżeli zbyt długo mam te instrumenty przy sobie, to czuję, że one są już ograne i potrzebuję nowy instrument wziąć do ręki. No nie wiem, tak mam. No, tak. Czasem niektórzy mają tak, że trzymają do końca świata, mają jedną gitarę i trzymają ją zawsze do końca życia i tak dalej. Natomiast ja potrzebowałem, jak to się mówi, trochę świeżej krwi, jeżeli tak można powiedzieć. Ponieważ jak ja komponuję, jak biorę nowy instrument do ręki i zaczynam ją sprawdzać, to natychmiast powstaje jakaś kompozycja. Aha. Ja tych gitar miałem ponad 40, nie wiem, 44, 45. Na aukcję poszło chyba 18 gitar. I w zasadzie każda z tych gitar, na każdej z tych gitar skomponowałem jakąś kompozycję, a nawet taką, która jest dosyć dobrze znana, więc... one miały też jakby taką wartość, no taką z jednej strony i sentymentalną, ale z drugiej strony taką wartość, która nadała im takiej mocy w związku z tymi kompozycjami, które na nich dokonałem. Ja już jakby mam z powrotem tyle gitar, ile miałem, ponieważ zaczęło mi brakować trochę widoku, patrząc na te gitary, że ich już nie ma. I zacząłem kupować nowe instrumenty i oczywiście już na tej każdej nowej gitarze skomponowałem nową kompozycję, więc to się sprawdziło, że jakby te nowe instrumenty już mnie zaczęły jakby tak pobudzać do nowych rzeczy.
9: Czyli jest jakiś taki pierwiastek kreatywności zaszyty w instrumencie, innymi słowy.
11: Tak, tak.
9: A propos gitar, to ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, wspominałeś, że chodzi ci po głowie coś bluesowego i brakuje ci do tego konkretnej gitary. Jeżeli dobrze pamiętam, to był jakiś taki model chyba jeszcze z lat 50. Udało się ją znaleźć, czy nie?
11: Nie, ale właśnie z takich bluesowych to teraz mam Gibsona takiego w E355. To jest taka gitara z wyciętymi takimi, jakby taka skrzypcowa, no tak ją nazwijmy. Aha. I bardzo fajnie brzmiąca gitara. Akurat mi się przydają teraz takie instrumenty, bo trochę różnych. Ja nigdy nie miałem na przykład tylu Gibsonów, co w tej chwili. Oprócz tego Gibsona jeszcze mam ze 4 Gibsony nowe, które używam na koncertach Lady Punk, ale też je zakupiłem z tego powodu, żeby mieć je do nowej płyty solowej Jana Bo, nad którą w tej chwili pracuję. No, bo skończyłem już płytę Lady Punk na 45-lecie. Już w tej chwili się zabrałem na pracę do nowej płyty Jana Bo i jestem zrozpaczony, ponieważ ja się nigdy nie spóźniam, a dzisiaj się spóźniłem 8

0: lecimy od nagrody miesięcznika non-stop. Najlepszy kompozytor, wokalista, instrumentalista. Ostatnio dostajesz wyróżnienie za całokształt, a to kilka lat temu w Sopocie, a to całkiem niedawno w Opolu. Czy Jan Borysewicz czuje się artystą spełnionym?
1: Wiesz co, często sam sobie zadaję to pytanie, bo ale chyba nie do końca, dlatego że ja cały czas jestem jakby w tej mocy twórczej. I chyba nie mogę powiedzieć, że jestem spełniony, bo cały czas, ja się cały czas uczę w ogóle. To jest i granie na gitarze, i poznawania nowych dźwięków i tak dalej. Ja to wszystko rozpracowuję z czasem, więc ten czas dla mnie... Szczerze mówiąc, czas się dla mnie jakby zatrzymał ileś tam lat temu, a ja się cały czas rozwijam, o tak bym to powiedział. Mm-hmm. I cały czas mi jest mało, więc wydaje mi się, że to chyba nie mogę jeszcze powiedzieć, że to jest taki moment, że już mogę powiedzieć, że...
0: Czyli jesteś spełniającym się artystą.
1: Spełniającym, dokładnie tak można powiedzieć.
0: Uczymy się grać, uczymy się też życia z wiekiem. Gdybyś spotkał samego siebie sprzed lat, co Jan Borysewicz, Anno Domini 2025, powiedziałby młodemu Jankowi z lat 80?
1: Słuchaj, skąd wiesz, że takie pytanie ostatnio sam sobie zadałem, bo nie wiem, czy wiesz, ale jest kręcony właśnie w tej chwili film fabularny o mnie, który będzie na Netflixie. Będzie albo przed wakacjami, albo po wakacjach i zagrałem taką rolę króciutką, jak zwracam się do młodego Janka, czyli do mnie, a ja już jestem jako dorosły facet. Aha. I mówię mu coś takiego, co nie mogę w radio powiedzieć. Ale to zobaczycie na filmie. No myślę, że to będzie coś ciekawego. No, z wielką przyjemnością mu to powiedziałem. Tak jakbym sam siebie skarcił, tak? I myślę, że trzeba będzie to zobaczyć.
0: Jan Borysewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Nasza podróż w muzycznej czasoprzestrzeni programu Cała Muzyka oczywiście cały czas trwa. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, co Jan Borysewicz Anno Domini 2025 powiedziałby Jankowi Borysewiczowi z początków kariery. Munich Staszczyk, kiedy zadałem mu to samo pytanie, z uśmiechem przyznał, że zapewne by się sam ze sobą nie dogadał. Ja bym powiedział samemu sobie: Tomasz, inwestuj w bitcoiny. Ale tak na poważnie, a propos takich niezwykłych podróży w czasie, to pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, który oprócz tego, że sam śpiewa, to też komponował dla takich gwiazd jak Whitney Houston i Tina Turner. I on dokonał rzeczy niebywałej. Otóż znalazł jakieś swoje archiwalne taśmy ze śpiewem, jak miał kilkanaście lat, i po latach nagrał duety z samym sobą. Albert Hammond w sile wieku, wtedy po 70, śpiewający z nastoletnim chłopcem. Podsyłam taki następny pomysł muzyczny niniejszym.
1: Niestety ja nie mam żadnych nagrań, jak byłem młody i śpiewałem, ani nie mam żadnych nagrań, jak grałem, jak nagrywałem, bo szczerze mówiąc, ja się tyle razy w życiu przeprowadzałem w różne miejsca, że miałem tyle kaset, tyle zdjęć. Ja w ogóle nie mam żadnych zdjęć, ja nie zbieram zdjęć, na przykład z dzieciństwa, czy nawet z okresu powstania zespołu. Mhm. Nie mam, jak były potrzebne na przykład albo do książki mojej, którą zrobiłem z Marcinem Prokopem, Mniej Obcy, a to trzeba było się zgłosić do naszych fanów, którzy nam przesyłali, bo oni mają wszystko, tak? No nasi fani są po prostu bezbłędni. Wysyłali nam te zdjęcia, sam się wzruszałem przy niektórych, ale ja po prostu nie lubię. Nie lubię zbierać płyt, nie lubię zbierać zdjęć. Jakby ja cały czas idę do przodu. Nie chcę wracać na przykład pamięcią do rzeczy, które już minęły, które dobrze pamiętam, tak?
0: No dobrze, podesłałem jakby co pomysł na następną płytę, ale z tego co widzę, to pomysłów nie trzeba ci podsyłać. Mówię o ostatnich dokonaniach Lady Punk, no bo powoli zbliżamy się do nowej płyty. Trzeci singiel, czyli Kalifornia, miał premierę. To co? Posłuchajmy fragmentu.

0: chyba czara goryczy przelewa się powoli.
1: Znaczy, to nie tylko nam. Myślę, że ta czara goryczy się wielu ludziom w Polsce przelewa. Zresztą nie tylko w Polsce. Ten tekst jest akurat w naszych realiach, ale no, wiadomo, że nie dzieje się najlepiej na świecie. W ogóle ten świat się jakby trochę zawalił i wydaje mi się, że zmiany są potrzebne. Mówię to zupełnie poważnie, natomiast na pewno nie w takim stanie, żeby ludzie na tym musieli cierpieć, tak? Mhm. Jakoś nasi politycy w ogóle na świecie nie potrafią się dogadać, żeby dojść do jakiegoś takiego konsensusu, żeby ten świat naprawić, tak? Tylko po prostu jest naprawiany w sposób drastyczny i niebezpieczny. To mnie troszeczkę przeraża, no natomiast... No tak, ten tekst bardzo odzwierciedla tą sytuację, która jest u nas, tak.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest kwestia wieku, czy otaczającej nas rzeczywistości, bo może z jednej strony widzimy po prostu więcej, mając lat 50-60, a może to po prostu rzeczywistość robi się nie do zaakceptowania.
1: Wiesz, naprawdę świat się zmienił. Ja ci mogę podać przykład. Byliśmy, nie wiem, półtora roku, dwa lata temu w Stanach na koncertach. I porównując Amerykę do 86 roku, ja byłem totalnie załamany. Mhm. I wiesz, i ludzie nawet tam mieszkający są zupełnie inni. Coś się po prostu zmieniło, naprawdę. Mhm. Ale wydaje mi się, że to się zmieniło przez to, że przez złe jakby zarządzanie, przez, nie wiem, no trudno mi jest powiedzieć, no nie chciałbym wchodzić w buty polityków, ale coś zostało zepsute, no. I to poważnie.
0: Tak. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy widzieliśmy się po raz pierwszy, no i nasze pierwsze spotkanie miało miejsce wtedy, kiedy to Lady Punk zbliżało się do 35-lecia, wtedy rozmawialiśmy po raz pierwszy. Nie masz czasami wrażenia, że świat zmienił się w taki sposób, który trudno było przewidzieć? Mówię o tak, pandemia, wszelkie problemy z tym związane, wojna za wschodnią granicą, to, co się dzieje w Gazie, to, co wisi w powietrzu, jeżeli chodzi o Tajwan. Nie masz czasami wrażenia, że to się nie skończy dobrze?
1: Ja takie mam wrażenie, tylko mam takie wrażenie, ale jestem pewien. Natomiast zgłupieliśmy po prostu, no. Mhm. Zgłupieliśmy, no ja nie mogę tego inaczej określić, no.
0: Dobrze, żeby ten wątek zakończyć optymistycznie, to ja mam nadzieję, że jednak trochę czasu nam pozostało. Wy chyba też macie taką nadzieję, no bo inaczej byście nie planowali trasy koncertowej. Słuchaj, muszę zapytać, czemu tak dużo zagranicznych lokalizacji? Bo tak, 3 razy Holandia, Stany, Kanada, w sumie póki co więcej zagranicznych koncertów niż w Polsce.
1: No może to tak wygląda na razie, ale tych koncertów dużo więcej będzie w Polsce. Aha. Natomiast słuchaj, mamy management od tego, żeby nam robił jakieś fajne trasy i chcemy naprawdę przygotować świetną trasę koncertową na 45-lecie, dużo niespodzianek. Widziałem już na przykład, jak ma scena wyglądać projekt. Więc to czegoś takiego jeszcze zespół Lady Punk nie miał. Mhm. Jestem przekonany, że nasi fani, którzy są już zniecierpliwieni, żeby zobaczyć te koncerty, będą naprawdę zadowoleni. Ja już się postaram, żeby muzycznie to było świetne widowisko razem z kolegami. Także naprawdę jestem pod dużym wrażeniem prac, jakie są już w tej chwili czynione, żeby ta trasa była jak najlepiej zrobiona. Mhm. Ja bym chciał jeszcze, jeżeli mogę, powiedzieć, że jeszcze oprócz filmu, który się ukaże o mnie w przyszłym roku na platformie Netflix, to jeszcze będzie 25 lipca w przyszłym roku startuje festiwal Jana Borysewicza, który będzie się odbywał w Ćmielowie. Tam jest zamek odrestaurowany i obok tego zamku są piękne tereny, na których właśnie będzie festiwal Jana Borysewicza, który będzie jakby ja będę grał tam w przyszłym roku jako ze swoim zespołem z Janem Bo. Zapraszam paru świetnych polskich gitarzystów i co roku będę to robił. Też będzie zespół Lady Punk, który będzie obchodził 45-lecie i będzie ze świata gwiazda, bo takie możliwości mamy, żeby to zrobić. Także oprócz tego, oprócz tych koncertów, planujemy jeszcze zorganizowanie takiego konkursu dla młodych talentów i będą też nagrody dla tych zespołów. Bardzo bym chciał się zająć młodymi ludźmi. Zawsze o tym marzyłem. Pamiętam, że sam w młodym wieku nie miałem takiej możliwości. Teraz chciałbym trochę czasu poświęcić na to, żeby się zająć młodymi talentami, właśnie takimi ludźmi, którzy po prostu grają na żywych instrumentach, bo to jest dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o muzykę.
0: Czy to będzie cykliczne wydarzenie?
1: Tak, to będzie cykliczne wydarzenie.
0: O, czyli na koncertowej mapie Polski przybędzie nowe wydarzenie, na którym trzeba bywać. Jan Borysewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Jan Borysewicz, z którym spotykaliśmy się wielokrotnie. Wspominaliśmy kiedyś o zagranicznej karierze w latach 80. Ja podejrzewam, że gdyby wyszedł wam wtedy w latach 80. podbój Stanów, to tak mi się wydaje, że zespołu Lady Punk mogłoby już nie być. Zastanawiałeś się kiedyś nad
1: tym? Na pewno by nie było. Uh-huh. Ja się też nad tym zastanawiałem i ja szczerze mówiąc to najtychmiej. Ja chciałem wracać natychmiast po dwóch tygodniach tej promocji naszej przez firmę MCA w Ameryce. My w zasadzie byliśmy wszędzie, gdzie się powinno być w tamtych czasach, jeżeli chodzi o promocję. I wydaje mi się, że my w ogóle nie byliśmy przygotowani na to. My byliśmy zaszaleni, tak? Mhm. Żeby ruszyć na świat. A nawet gdybyśmy ruszyli, to by się szybko skończyło. Mhm. To takie jest moje zdanie. No. To jeżeli chce się zostać gwiazdą, na przykład tam, to wydaje mi się, że trzeba się spiąć, tak, bardzo, a my byliśmy za bardzo takimi swawolnymi chłopakami, którzy po prostu chcieli mieć dużo wolności w ogóle, bawić się, tańczyć i tak dalej, także to, to naprawdę mogłoby się źle skończyć i gdzieś tam w Polsce się też trochę źle skończyło na jakiś czas, ale wydaje mi się, że summa summarum jesteśmy na dobrej drodze w tej chwili, mam świetny skład, od wielu, wielu lat sprawy się mają dobrze, jest świetna atmosfera w zespole, bardzo mocno pracuję z zespołem na to, żebyśmy naprawdę grali świetne koncerty, bo ten zespół jest bardzo dobrym zespołem koncertowym i robię wszystko, żeby to trwało jak najdłużej.
0: Ja zamykam oczy i próbuję sobie wyobrazić karierę za oceanem. Pewnie grałbyś teraz w zespole typu Red Hot Chili Peppers, a na wywiady chodziłbyś do Howarda Sterna, a nie do Tomasza Brella.
1: No tak, wtedy byliśmy w American Bandstand, prawda, od Dick Clarka, który był no, w ogóle mocarzem w tamtych czasach w Ameryce. Mm-hmm. Bardzo fajny gość zresztą, w tym programie zagraliśmy i to na całą Amerykę poszło, więc nie, no to przygoda była znakomita. Natomiast praca w Polsce była taka dzika, tak? A tak. Tam to już była praca naprawdę pracą. Mm-hmm. To nie było jakby związane z muzyką, tylko bardziej z pracą, tak? Co mnie troszeczkę przerażało, tak? Że oni większą wagę przykładają do, muzycznie to się tam weźmie muzyków i tak dalej, to my to wszystko ogarniemy. Tutaj trzeba zrobić fajny PR i tak dalej. No co mnie też troszeczkę przerażało, tak? Mm-hmm.
0: No ale polski rynek też chyba się sprofesjonalizował na przestrzeni.
1: Ja jestem zadowolony, ja kocham Polskę, chcę być w Polsce i wydaje mi się, że my też sami mamy na tyle siły, że potrafimy sami ogarnąć jakby rzeczy, które są czasami niemożliwe. Mhm. Ja to całe życie to robię po prostu. Ten zespół jest... wiesz co, tak się śmieją ze mnie, że ja jestem najdłużej, może nie najdłużej, ale jednym z najdłużej prowadzących dyrektorów firm, czyli Lady Punk, tak? Bo to już jest 45 rok. No to się mało rzadko zdarza, żeby był jeden szef, który wiesz, no... trzyma jakąś firmę, po prostu 45 lat. Mhm.
0: No dobrze, trasa koncertowa, o której wspominaliśmy pod znakiem wspomnień, emocji, muzyki i dobrej zabawy. Wczytywałem się w to, co planujecie, no i czy ja dobrze rozumiem, że będziecie snuć opowieści ze sceny?
1: Nie za bardzo rozumiem, co to znaczy.
0: Że prócz filmów, prócz zdjęć, które będą wyświetlane, będziecie też opowiadać mało znane historie?
1: Ale to nie na koncertach, tylko to będzie jakby przygotowane dużo wcześniej z dziennikarzem, który będzie przeprowadzał z nami wywiady i to będzie jakby do promocji całej trasy.
0: No to czekamy, na pewno będą archiwalne zdjęcia i filmy. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby w latach 80., kiedy zaczynaliście, gdyby każdy miał w kieszeni telefon z aparatem, jak teraz?
1: Ja myślę, że gdybyśmy mieli wtedy telefon z aparatem, to już by nie było komuny. No także to tak gdybać można, tak. Przecież z telefonu nie można było skorzystać, bo... Nie, no to zupełnie inne czasy by były, absolutnie. No nie dałoby się uniknąć, chociaż w Korei Północnej się udaje cały czas jakby schować, ale to jest tam totalny terror. Mhm. Myślę, że my takiego terroru nie mieliśmy, no. Nie było za ciekawie, ale... ale człowiek na wiele rzeczy mógł sobie pozwolić, tak?
0: Mhm, nie aż tak. Jan Borysewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Musimy porozmawiać o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, mianowicie o sztucznej inteligencji. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy jako szansę?
1: Wiesz co, ja nie wiem, jacy artyści. Ja mogę o sobie powiedzieć. Wydaje mi się, że ja słuchałem i widziałem nawet całe zespoły w ogóle, które nie istnieją, ich twarze i tak dalej, wymyślone przez sztuczną inteligencję i utwory, które zostały skomponowane dla tych zespołów. I też wiem, nie widziałem tego osobiście, ale też wiem, że na przykład mają po 400, po pół miliona swoich już fanów. Czyli wiesz, jest jakiś rynek chyba na to, to jest dziwne, ale wiesz co, słuchaj, no, miałem taki przykład, ale nie chciałbym go w radio podawać, no, a propos sztucznej inteligencji i sztucznych lal na przykład, mm-hmm. tak?
0: Chyba rozumiem, do czego zmierzamy.
1: Więc wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę śmieszne, tak? No, nic nie zastąpi w ogóle żywego instrumentu i człowieka, który po prostu z własnych doświadczeń, tak jak ja na przykład to komponuję, każdy z tych utworów, który tworzę, on jest po prostu jakąś historią mojego życia. Mhm. Jeżeli ja mam jakiś dobry nastrój, to robię wesoły utwór, tak? Jeżeli jestem smutny, to robię balladę, tak? Mhm. Zresztą można wnioskować, ile razy byłem smutny, bo tych ballad mam dosyć dużo. Ale też dużo jest tych wesołości w moim życiu, więc te emocje, no chyba sztuczna inteligencja nie jest w stanie w ogóle zrobić. No. Mhm. Nie, ja nie jestem zwolennikiem tego. Pewnie, że ktoś biznesowo, podchodząc do tego biznesowo, na pewno na tym duże pieniądze będzie można zrobić. No, trzeba będzie to kontrolować, dlatego że jest to w jakiś sposób niebezpieczne, tak? Ja ci podam przykład. Robi się muzykę, tak? I nagrywasz instrumenty klawiszowe, czy nagrywasz perkusję, to wiesz, te wszystkie instrumenty możesz wyrównać w studio.
0: Tak.
1: Jeżeli nagrywasz gitarę, to tej gitary nie jesteś w stanie wyrównać. Musisz równo zagrać. Mhm. I z feelingiem przede wszystkim. Nawet nie chodzi o to, że równo, tylko musisz zagrać równo też, ale z feelingiem. Tego się nie da zrobić w studio, wyrównać na przykład feelingu, tak? Albo go przyspieszyć w gitarach. Nie da się. Można w perkusji to zrobić. W sztucznej perkusji, którą nagrywasz i tak dalej. A i tak ja to wysłyszę jako muzyk. Mhm. Może zwykły taki słuchacz on tego nie słyszy. Ale gitary się nie zastąpi. No. Nie ma takiego instrumentu, który zagra tak samo jak żywy człowiek. Dlatego ja kocham ten instrument. Jakoś sobie nie mogą ze mną poradzić na razie.
0: Jan Borysewicz, nieokieł znany dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o użyciu sztucznej inteligencji w muzyce. Jan Borysewicz generalnie jest na nie, ale tak sobie myślę, że użycie sztucznej inteligencji w momencie, kiedy, nie wiem, jest jakiś problem z wymyśleniem, nie wiem, bridge'a, nie zdarzało ci się sięgać po jakieś pomysły?
1: Nie, absolutnie. Słuchaj, ja ci powiem mało tego. Ja ci powiem, że miałem takie propozycje z różnych firm, żeby komponować same refreny na przykład, wiesz, albo same zwrotki ludziom, bo wiesz, po prostu się zaśmiałem, wiesz, głośno i powiedziałem, to jakieś żarty są chyba, dziękuję. No. Mhm. Gdzie za to się też pieniądze dostaje jakieś odpowiednie, ale po prostu się nie zgodziłem na coś takiego. No. Mhm. Ja wiem, no jak można, wiesz, zrobić? Jeden człowiek robi zwrotkę, drugi robi refren, trzeci brycz i tak dalej, potem to się łączy do kupy. To musi być dopiero kaszana.
0: To jest dobrze powiedziane. 45-lecie, nowa płyta na horyzoncie, nowy utwór Kalifornia. Jak przeczytałem, Kalifornia symbolizuje mityczną krainę pełną słońca i muzyki, wody i wiatru, miejsce, gdzie nie istnieją problemy. Dlaczego akurat Kalifornia?
1: No właśnie dlatego, że wciąż za daleko ta Kalifornia, wiesz, no to tak, takie nasze marzenie, tak? Mhm. Takie nasze gdzieś tam marzenie zawsze było. No, nie wiem, jak jest teraz, ale to jest, uważam, że to jest dobre porównanie. Ja ten tekst napisałem, chciałem zaznaczyć, z Michałem Wiraszko, z którym się świetnie pracuje. W ogóle na płycie jest 10 utworów, z czego kilka napisał Andrzej Mogielnicki, z którym ostatnio też mamy świetny kontakt i świetnie nam się rozmawia, pracuje. Często sobie wspominamy różne sytuacje, początki w ogóle tego, jak to było i tak dalej. Natomiast jest paru autorów tekstów na tej płycie. Jest Wojtek Byrski, z którym już wcześniej pracowałem. Tak jak powiedziałem, Michał Wiraszko, który zrobił wspólnie ze mną jeden tekst. Jeden tekst ja sam napisałem, taki bardzo osobisty. no i Andrzej Mogilnicki. Więc wydaje mi się, że płyta będzie... Fajnie się jej słucha, tak? Bo już ten master został oddany do produkcji. Teraz pracujemy nad okładką, ale wydaje mi się, że naprawdę płyta jest bardzo interesująca. Gitarowa płyta z różnymi przekazami i wydaje mi się, że bardzo się powinna spodobać.
0: Zacytuję cię na koniec, a propos Kalifornii. Czasami tęsknię za byciem w takim miejscu, choć wiem, że moje wyobrażenie jest tylko złudzeniem i wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No i to jest prawda, czekamy na nową płytę, mnóstwo koncertów, lista, którą można znaleźć w internecie, na pewno się wydłuży, tak jak powiedziałeś, bo reszta się dogrywa, tak?
1: Tak. Ja jeszcze, mówisz o samych koncertach, tak. Tych koncertów będzie dużo więcej, znaczy to nie chciałbym się tutaj wtrącać w sprawy managementu, ale jeżeli chodzi o koncerty, to mam do nich pełne zaufanie, do firmy Rockhaus, do Maćka Durczaka, pracuje nam się świetnie od wielu, wielu lat i naprawdę zespół jest bardzo spokojny, co jest bardzo ważne, tak, przy takiej pracy. Mm-hmm.
0: No to podsumujmy w takim razie. Nowa płyta Lady Punk, nowa płyta solowa, film na Netflixie i festiwal. No to będziemy mieli o czym rozmawiać, tak podejrzewam.
1: Mam nadzieję, że tak.
0: I dlatego nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. Jan Borysiewicz, pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Pięknie dziękuję w takim razie.
1: Bardzo tobie dziękuję, dziękuję państwu.
3: Zapewne godzinami moglibyśmy rozmawiać nie tylko o koncertach, ale i o kultowych piosenkach zespołu Lady Punk. I to nie tylko z Janem Borysiewiczem, który pojawił się przed momentem w Radiu Złote Przeboje, ale także z Januszem Panasewiczem. A wy słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie możecie usłyszeć najciekawsze fragmenty wywiadów, które pojawiają się u nas od poniedziałku do czwartku. A w Radiu Złote Przeboje teraz spotkanie z artystką, która w latach 80. wspólnie z Mike'iem Oldfieldem podbijała szczyt list przebojów. Przed wami już teraz Maggie Reilly.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki, Maggie Reilly. Witaj serdecznie.
4: Thank you very much. Nice to be with you.
0: Jesteś na muzycznej scenie od bardzo wielu lat, od kilku dekad, ale chciałem cię zapytać o tak zwane muzyczne początki. Czy na twojej drodze był jakiś przełomowy moment, moment, w którym pomyślałaś, muzyka będzie moim życiowym zajęciem?
4: Not really. My father was a singer.
5: Chyba nie. Mój ojciec był piosenkarzem. Jako dziecko często mu towarzyszyłam. Chodziłam, żeby go posłuchać, poobserwować, a czasem też coś z nim stworzyć. Od zawsze wiedziałam, że to jest coś, co potrafię i co chciałabym robić w życiu. Miałam ogromne szczęście, że rzeczywiście mogłam w ten sposób żyć. Udało mi się to zrealizować.
0: Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak potoczyłoby się twoje życie, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, gdybyś nie spotkała Mike'a Oldfielda?
5: Właściwie to nie. Kiedy poznałam Mike'a, grałam już od dawna w różnych zespołach i oboje mieliśmy na koncie pewne sukcesy, więc nie powiedziałabym tak. Każda współpraca, również ta z Mike'iem, była dla mnie fantastycznym doświadczeniem, zarówno pod względem muzycznym, jak i osobistym. Miałam okazję pracować z artystami takimi jak Sisters of Mercy, The Stranglers, Mike Batt czy Pink Floyd. Było naprawdę wielu niezwykłych ludzi, z którymi mogłam dzielić scenę. Jack Bruce był moim wieloletnim idolem. Czuję, że przez te wszystkie lata miałam ogromne szczęście, że mogłam współpracować z tak wspaniałymi artystami.
0: Skoro już wspominamy Mike'a Oldfielda, muszę zadać ci jedno pytanie o jedną rzecz, która nie daje mi spokoju. Powiedz mi, co oznacza liczba 105, liczba, która pojawia się w tekście utworu Moonlight Shadow?
5: Myślę, że to ma związek z lotnictwem, jak u pilotów. Chodzi o pewien stopień, o coś, z czym pracują. Chodzi mi o to określenie, którego piloci używają w odniesieniu do powietrza czy przestrzeni, kiedy są w górze. Tak właśnie zawsze to sobie wyobrażałam.
3: Mam nadzieję, że tak samo jak ja do dziś kochacie piosenki Maggie Reilly, które nagrywała wspólnie z Mike'iem Oldfieldem, ale te płyty jej solowe z lat 80. i 90. też są warte docenienia. A to było specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, to w tym programie możecie się dowiedzieć o najciekawszych wywiadach, które pojawiają się w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku. A to specjalne wydanie programu Cała Muzyka powraca już za tydzień o stałej porze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

Radio Złote Przeboje. Stoi. Loka.